wszystkie światy. I szłem po drodze z Łosiowa do Bielanka i stojał tam jakiś świat i taki może nie bardzo całkiem nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si jakoś tak taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiewski światy. Choćby z ryuk słowo. Choćby z nas to powiem. Jak ty na imię. Jak dawno tu stoisz. Za kogo się molisz. Czy cię dasz to bolić. Czy się ciszysz dokoli. Jak żydowin niewierny deszcz ty w oczy pluje. Słońce. To samo słońce promieniem cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmary żenut witra.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiech.

wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

brzozami się wrata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się

jak jem mał 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiłskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołek z Michała, tak ty ja się nauczę po polsku.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, Łemki Wskocho Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt Menuła, chody na 20. Już wysłuchaliśmy nowyn, wysłuchaliśmy wstupnego dżingla, tak znate, że trzy świty się zaczęły i wysłuchaliśmy też pierwszej śpiwankę, to była śpiwanka po fińsku. Słuchaliśmy ansamblu Arpa i śpiwankę Pidna Hołowką Hałki. No i teper woszujem ja i zaczęliśmy program trzy świty. Budu ja z wami na antenie preschodynu z kusoczką i budu wam puszczaty muzyku w różnych językach, z różnych zakuten świta, no i budu wam besiduwaty, no nada jak temy związane z chneśnią. Datą, jak i tiż pojechamy do następnej dalszej derżawy w oświti chneska budeme w centralnej Ameryce, ale w jakiej konkretnej derżawi to wam jeszcze nie zdradzam. Poklasz to wam zdradzu, jaku muzyku teper puszczu. Prychtuwałem na teper muzyku z Islandii. Posłuchamy artysty Ashgeira i śpiwankę Pidna Hołowką Bernskan. Pak puszczu wam muzyku z Ameryki. To bude taki country rock, country pop, możemy powiste. To bude ensemble Beirut i śpiwanka Pidna Hołowką Nant. Zatem no, to bude taki kus przyjemnej, spokojny paroch minut, po których wertam do was z dalszą besidą. Zatem posłuchajmy śpiwanok i pak budu bilsze besiduwaty.

Blem FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowieci. Blem FM to twoje radio.

Wertam do was drochy słuchacze, trywat program try świty, besiduje wam Jakub Zygmunt i besiduju wam, że peret chwilkom skończyła się muzyczna pererwa. Słuchali sme ansamblu Beirut z Zjednoczonych Sztatów Ameryki, to była śpiwanka pidna hołówką Nant, a rańsze słuchali sme ansamblu Aratrze Wokalisty z Islandii, to był Ashgeir i śpiwanka Joho autorstwa pidnachołówką Bernskan. Kneska 19, już 19 den czerwcia 2023 roku, kinec szkilnoho roka, szto raz bliżej. Mamy kneska 180 den roka i do kinicia 2026 roku liszyło się iż 195 dny. Prochody 25 tyżden toho roka. Dny już sud bardzo dołchy. Praktycznie jesteśmy już w tej drugiej połowie czerwcia, kole to dny sud jednakowo dołchy. No i den chneska w Warszawie trwat 16 hodyn 47 minut. Schicącia był w stolicy Polszczy o 4.14, a zachicącia budę o 21.01. No i tot bardzo dołchy den jest dołszy od najkorotszego wroci aż o 9 hodyn i 5 minut. No i jeszcze nie mamy astronomicznego lita, chneska mamy pośledni den astronomicznej pory roka zwanej Jarom. No i podążajmy muzyczną podorosz. Posłuchamy teper muzykę z animacji Chłopi. Posłuchamy utworu pidna hołówką Zapusty, a pak puszczu wam muzyku z Estonii. To bude ensemble Carly Strings. No, one produkują bardzo dobru tisz pit względem jakosty muzyku, folkową muzyku właśnie z tej dzierżawy. Posłuchamy dokładnie śpiwankę pidna hołówką Heatuju Laula.

Перше Лемківське радіо 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем FM.

0: Słuchali ste śpiewankę w estońskim języku. To był ensemble Carly Strings i śpiewanka pod nachołówką Heatu Julaul. Raniejsze słuchaliśmy muzyku z animacji Chłopi. To był utwór muzyczny, utwór pod nachołówką Zapusty. No i drodzy słuchacze, 19 czerwca mamy Paroch Świat i teper choczu powisty pro jedno z nich. Dneska praznujemy den leniwych spaceriu. No właśnie, po angielsku tot den nazywa się kus inaczej, World Sauntering Day. No i jego nazwa bere się od angielskiego słowa sauntering, które znaczy mniejsze, bilsze jak takie spokojne spacerowania bez presji wyniku. No to świato dneska, den leniwych spaceriu. Serii bere się aż z 1989 roku. W 70-tych rokach w Ameryce pojawił się taki joggingowy boom, joggingowa moda. No i właśnie W.T. Rape, taki Amerykanin, Amerykanec stworzył, wydumał takie światło, które będzie odpowiedzią na tot właśnie joggingowej boom, joggingową modu i w taki sposób wozniknął den leniwych spacerów, który rozeszł się po ciłym świti. No a to słowo sauntering nie ma takiego precyzyjnego, dokładnego tłumaczenia czy na polski, czy na łemkiwski język. Mniejsze, bilsze to znaczy tylko jak spokojne spacerowania. To takie chodzenia, spacerowania pomale, z luzą, bez dajakoj kińcewoj toczkę, która musi być do jakim obowiązkom, żeby dojść do niej. No to też to nie jest to samo, co taki zwyczajny spacer połon dumok o listi zadacz do zrobienia. To też nie to samo, co taki marsz z aplikacją, która miry kalorii. No jest to po prostu taki leniwy, spokojny, swobodny od presji spacer. Kolejniczne robimy, jak po prostu sobie pomale idemy. Polska, jak i łemkiwska nazwa tego świata, den leniwych spacerów, bardzo dobry oddaje ducha tego znaczenia. Nie możemy mylić saunteringu z prokrastynacją, ani z odpoczywaniem na kanapie, bo to maje być aktywność, ale ze świadomością pozbawlona wyniku jak cile. Tyż czasem właśnie ludy mylat robiat takie błędy przy rozumieniu saunteringu i traktują to jak takie stojania bez ruchu, albo jak taki marszowy trening. A to właśnie idę po prostu taki spokojny, pomały spacer, który jest aktywny, ale bez sportowej presji. Oczywidno to tochneśnie świato den leniwych spacerów maje neformalny charakter, nie jak organizator kampanii, ane nie było nikoli formalnego aktu zaklekania tego świata, po prostu jaki przyszła w 70-tych rokach 20. stulecia moda na jogging, taki po prostu dochneska iszczy je sztoroka 19 czerwca moda na den leniwych spacerów. No ale to poklasz to powiłem pro jedno z tych świat, jakich dneska mamy, iszczy choczu powisty kus bilsze pro incze, barże poważne i związane z naszym zdorowlą. Ale poklasz to, prednamy muzyka i muzyka z Albanii, Elvana Dziata i śpiewanka po albańsku Kuć Ezi Jeti, a pak posłuchamy litowskiego modernoho folka, to bude Gesta, taki artysta i śpiewanka pidna hołowką po litowsku, oczywidno Kukal Roże Ratilio.
1: Esa cosa çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter le themi.
2: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

To był Gesta i śpiwanka politouskie kukal roże ratilio. Słuchali sme modernoho, suczasnoho folka z Litwy, a rańsze słuchali sme albańskiej muzyki. To była Elwana Dziata i śpiwanka Kuć Ezi Jeti. Drochy słuchaczy, peret peretwą powiłem wam pro takie kus śmieszne, ale i tyż ciekawe świato jak den lenywych spacerił, a teper choczu wam powisty pro świtowy den anemii serpowatoj. Jest to dost poważna chworota i chneska ona maje swoje świato. A cilu toho świata jest, tak, jest taka, żeby rozszerzać znania na temu tej chworoty poseret ludy. W 2009 roku doszło do zapisania właśnie 19 czerwca w kalendarz UNESCO. No i chneska prochodiat w ciłym świti ryżny podii, w czas których tłumaczat ludy, czym dokładnie jest anemia serpowata. Jest to taki rit choroty związaną z naszą krowią i dokładniej z zaburzeniami w hemoglobinie czołowika. Dokładnie idę pro czerwone krwinki, które zmieniają swój takiej oryginalnej pierwszy kształt. Trzeba dodać, że anemia serpowata jest chorotą, z której nie możemy chneska się wyleczyć i też przenosić za chorozu życiu. A to za to, że to te czerwone krwinki no, łuczą się ze sobą i tworzą takie zatory. No i konsekwencją, skutkom toho może być po prostu zawał w czas chnesznych podi, jak i każdego roku 19 czerwca specjalisty lekarze informują o objawach, jak pojawiają się u chorych. No, między innymi osoby z anemią serpowatą to mają bardzo często różne bole, mają choriaczku, mają też silne poty, ich skóra jest bardzo blada, no i też bardzo opuchnene są nohy i ruky. Zatem no jest wieloch takich objawił, które wskazują na anemię serpowatą. No i trzeba się czasem kontrolować u lekarzy, żeby znać stan swojego zdrowia i no i doznać się zawczasu, kiedy no bude u nas taka chorota. Tylko pro anemię serpowatą pamiętajmy, że 19 czerwca mamy świtowy dzień anemii serpowatoj. No a te perkus muzyki, i pak budemy zmieniać temu. Po klasztoperę damy Gosia Pałka i śpiwanka Pidna Hołowką Syritka, a pak poczujemy ensemble IMT Smile ze Słowacji i śpiwanku Cesty Druhej Triedy.

0: Dobry den. Herbut Małgorzata, w Czulem Kimskoho, w Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję was? Ja was czuję w ogóle i cały czas powiem wam, że naprawdę fajny ma te audycji, fajny ma te muzyku, ale jako Czulen Nadi, Ihor, was słucham. Duże zdrowia wam życzę.

I wertam do Was po krótkiej muzycznej przerwie, drodzy słuchacze. Słuchaliśmy przed chwilką śpiewankę po słowacku. To był ensemble IMT Smile i śpiewanka po słowacku pod nachołówką cesty drugiej triady. Rańsze słuchaliśmy łemkiwskoj artystkę Gosi Pałkę, a dokładnie śpiewankę pod nachołówką Syritka. Drodzy słuchacze, teper beru was do teplych storon, do teplych derżaw w centralnej Ameryce, dokładniej litamy na Haiti. Na Haiti, kotre je derżawą, kotra zanymat czast ostrowa Haiti, a tot ostrił nachodzić się na Karaibskie Mory, w archipelagu Wielkich Antyliu. Stolicią Haiti jest miasto Port-au-Prince. Dzierżawnym językiem na Haiti jest francuski język i haitański język. Walutą tej dzierżawy jest gurt. No i dość wielu ludzi żyje na Haiti, bo prawie 12 milionów, a powierzchnia najbardziej wielka, 27 tysięcy kwadratnych kilometrów. Jest to 11 razy mniejsze jak powierzchnia Polszczy. No a zaselenia właśnie to aż 12 milionów. Haiti było francuską kolonią w minułych epokach. Niezależność od Francji była uzyskana 1 sierpnia 1804 roku. Haitańci mają wmożut tak no hordy tysia. Z tej przyczyny, że są jedyną nacją, która stworzyła swobodną republikę po uśpisznym bunti niewolników. Dzierżawa ta jest bardzo ucho niezależna od innych dzierżaw,

No ale wstąpiła do Organizacji Zjednoczonych Narodów dopiero 24 żółtnia 1945 roku, a dopiero 5 roku późniejsze możut żeny hołosuwaty w swobodnych wyborach. Dokładniej to prawo zyskały w 1950 roku. Trzeba powiedzieć, że Haiti nie jest bohatą dyrżawą. 80% Haitańczy żyje jak no po prostu no w bidi, a 54% to już taki ekstremalni bidi. Znaczy to, że no tam bardzo mało zarablają ludy. Średnia pensja za cały rik to jest około 500 dolarów. No to jest za 12 miesięcy. To jest ekstremalnie mało. Na żal, no Haiti też ma je druhu swoją stronę. Stało się osredką handlu nielegalnymi substancjami jak narkotyki, które są eksportowane na wieloch kontynentów jak Ameryka Południowa, Centralna Europa i jeszcze do Zjednoczonych Stanów. No ale to ta dyrżawa jest ciekawa. Jest ciekawa, bo dawniejsze nazywała się, dokładnie też tot Ostriu, jak i dyrżawa nazywały się inaczej i możemy to kojarzyć, to słowo, z Krzysztofą Kolumbą. Bilsze wam wyjaśnię po krótkiej perwii. Poklasz to, perdnamy muzyka z Karpat, kwartet galicyjski i utwór pod nachołówką Krakowiok. Pak posłuchamy muzyki po francusku, ale tworciamy sud Ormianci, dokładnie ensemble La Daniva i to bude śpiewanka Porqua ta fasa. Zatim leszam was na paroch minut z muzyką, a pak budu bilsze besidowaty opowidaty pro Haiti.

To był ensembl La Daniva i śpiwanka pidna hołówką Porqua ta fa sa. Rańsze słuchaliśmy instrumentalnego utworu ensemblu Kwartet Galicyjski pidna hołówką Krakowiok. Wertamy na Haiti. Haiti, który jest derżawą, jak i tyż zanemat, pił ostrowa o taki samej nazwi. I ostrił Haiti do 19. stolicia był nazywany Hispaniola, a Hispaniola to ta nazwa była wydumana w czasach Krzysztofa Kolumba, bo na tot ostrił właśnie przepłynął Krzysztof Kolumb pitkinec 15. stolicia, odkrywający tym samym nowy kontynent Ameryku. Haiti jest taką barschirską, hirskim ostrową, bo najwyższym werchom po stronie Haiti, bo po drugiej stronie toho ostrowa jest Dominikana, to na terenie Haiti najwyższym werchom jest Pic La Selle, ma je to werch wysotu 2680 metrów nad morą. Tyż w tych chorach płyną riki, a w najdłuższą riką jest Artibonite, która ma je dołhist 236 kilometrów. No ale, kiedy posmotrymy na satelitarną mapę tej drżawy, to dozrymy się, że bardzo mało lisiu jest w Haiti. Lem 4% powierzchni drżawy to są lisy, a 64% powierzchni drżawy to są rolne grunty. No i właśnie to wszystko to jest efekt ostatnich, poślitnych 100 roków, bo jeszcze w 1925 roku to ta drżawa była bardzo zalesena. Tołdy lisy to pokrywały około 60% powierzchni drżawy, ale przez niestabilną polityczną sytuację i też bardzo płaną ekonomiczną sytuację w dalszych dekadach było zniszczone praktycznie 95% lisiu to tych bardzo pierwszych takich oryginalnych, naturalnych lisiu puszcz, możemy też powisty. No i efektem toho jest to, że praktycznie tam jest porożny grunt, który jest jałowy i to ten grunt bardzo poddaje się procesom erozji, a to zas wede do wielkich katastrofalnych zaliw, takich jak na premier jedna z 27 września 2004 roku, kiedy to przybył nad Haiti wielki tropikalny huragan Jean i win uderił w północnej bereg Haiti. No i tak były błyskawiczne, tak nachłe zaliwy, że w pit wodą po prostu schynuło bilsze jak 3000 osób. No za tym wydymę po prostu na żywym premierii, że lisy są potrzebne, bo bez lisiu to będzie bilsze katastrofalnych różnych zaliw i inczych tragedii. No, tylko pro Haiti, teper może kus muzyki, już zaperamy temu związaną właśnie z tą amerykańską drżawą i wandrujemy do Estonii. Posłuchamy Marii Juriens, to będzie śpiewanka pidna hołówką Aga Samas, po estońsku oczywiście. A pak posłuchamy ensemblu Micromusic w kooperacji z artystą Dawidem Tyszkowskim, posłuchamy śpiewankę pidna hołówką Wrony.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Lem FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powiedzieć swoje imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kursinało. No to już wypada powiedzieć, że Jarosław Cechanowski.

0: Wertam do was, drohy słuchacze, trwać jeszcze program Tryświty, a besiduje wam sami znate Jakub Zygmunt oczywydno. Słuchaliśmy muzyku ansamblu Micromusic, to była śpiwanka Pidna Hołówką Wrony w polskim języku, a rańsze słuchaliśmy Marii Juriens po estońsku. Dokładnie słuchaliśmy ballady Pidna Hołówką Aga Samas. Drohy słuchacze, dneska jest piatnecia simna cety den czerwcia i jeszcze budeme striczaty się perd wakacjami dwa razy zo mną w następnym tyżniu, w seredu i w piatneciu. Zatim korzystajcie jeszcze z toho, że sód to te programy w priamym efiri, to samo tykat się korzo osemitryce z Petro Medwidzią i pacisnoj chodyny. To wszystko neodoucha już budę po prostu i ty budę kinczyty się, a od lipca po prostu budeme maty wakacji. Oczywydno wszystkie wertamy od wereśnia, nycz się w to tym zakresie, w to tych ramkach nie zmieniat. No ale przypominam, żebyście nie zabyli, że w LMFM tyż czasom mamy wakacji. A teper jeszcze posłuchajmy kus muzykę, to bude już poślednia śpiwanka w naszym programie, bo pomale już tyż kińczyt nam się czas do 21:30. Posłuchamy zatem Tomasza Koćko z Czech. To bude śpiwanka Pidna Hołówką Hopaj Hop.
1: Hopaj Hop!

0: Słuchaliśmy muzyku po czesku. To był Tomasz Koćko i orkiestra. Słuchaliśmy utworu pod nazwą Hopaj Hop. No i to był pośredni utwór muzyczny, utwór w chneśnym odtynku Trioch Świtił, a chneska maliśmy odtynok numer 1217. Tylko sme już nahrali dla was razem z Severianą i z Demką od września 2020 roku. Praktycznie nasz program trwa już bez przerwy, lem z wakacji. Ma perełamy 6 rokiu da par barzdał hołusz. No ale jeste znamy, słuchate nas, włuczate nas i my wam barz za to to dziękujemy. A ja wam dziękuję też już za chneska. Za tym żelam wam przyjemnej reszty wieczora i przede wszystkim barz dobroho weekendu. Odpoczajte, skorzystajte z nachody swobodnego czasu, a kiedy budete pracuwaty, to żeby to ta praca nie muczyła was za barz. Za tym trzymajcie się, ostante zdrowy. Czujemy się w następną seredu. Dobranicz i ahoj!
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świt, wieczorem.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: Lem FM.
3: Trzy świty.
2: Od poniedziałku do piątnicy
0: w roboczy dzień.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje Jakub Zygmunt i zaczynamy przyrodniczą audycję Pidna Hołowkom, obzeracz przyrody. No znate bardzo dobry już tu audycję, bo ona jest nachrywana już od paroch rokiu i chneska mamy 82 odtynok naszej serii. No i to jest drugi odtynok z takiej nowej serii, czaste 20 odtynkiów, w kotri to besiduju wam pro nacjonalne parki w Polsce. No i de chneska pojechamy. Pojechamy na Polisia. Budeme eksplorować Poliski Nacjonalny Park, jaki nachodzi się w lubelskim województwie w polskiej czasty takiego regionu jak Polisia. To nacjonalny park był zaklekany 1 maja 1990 roku. I obnemat win weloch bachnystych obszar, torfianyki, ozera, ta i tisz naturalne liśne kompleksy z bohactwą flory, fauny. Wszystko to nachodzi się na Łęczyńsko-Włodawskiej Riwnyni. Powierzchnia toho nacjonalnego parku to jest prawie że 10 tysięcy hektariów, a joho otulina to jest 13 tysięcy hektariów. Znaczy, jest to dość wielki nacjonalny park i bardzo taki no, interesujący i mniejsze znany, jak na premier to w Tatrach, Tatrański, Ojcowski, Pieniński. Zatem też warto właśnie poznawać to inne zakutyny Polszczy. No i posłuchajmy po klasztop kus muzykę, a pak budu wam besiduwaty pro to tu bardzo urokliwu okoleciu.

w lód, tam gdzie ostry, narowisty wiatr wyjąc wieje prosto w twarz. Odwiedź ją, proszę, pozdrów ją, dziewczynę z północnych stron.

Proszę powiedz jej, że gdy zacznie topnieć śnieg, gubiąc klucze ruszę w drogę w ślad za najzimniejszą z gwiazd, by bez żalu z oczu zmyć tęsknoty pył.

Iwernulismy, pokorotki muzyczni, pererwi do programu Obzeracz Przyrody. Chneska dorochy besiduju wam pro Poliski Nacjonalny Park. Pojechamy sobie do Lubelsko-Chowojewictwa. No i tot park nachodzić się dokładnie w zachidniej czasty Polisia. Jak już jem powił, jest to czast Łęczyńsko-Włodawskoj Rivneny. Obszar parku właśnie jest Rivneną, ale tyż je to ta obszar bars bołotysta, na kotri procesy formowania się licznych dolen prawie jeszcze się nie zaznaczyły. Powierzchnia toho nacjonalnego parku jest płaska, jest wielka kiłkist ozer, stawił bachnystych obszar i torfiany kił. Praktycznie ciła obszar parku to sód torfiany kowy, torfowy rivneny. Na terenie Polisia, tojczasty Polisia, możemy zachopluwaty się taką obszarą, która przypomina kust tundru albo lisotundru. Jest to też taki rit obszar, który znajduje się najbardziej na południowej zachód w Europie. To te bachnyste ekosystemy, to obszary, jak rozwywały się bez wlejania człowieka od praktycznie ledownikowej epoki przez ostatnie 11 tysięcy roku. No jaka jest historia toho nacjonalnego parku? Pierwszy raz dumka stworzenia toho tojczasty Polisia, żeby to była no pit ochoroną, to pierwsza dumka pojawiła się jeszcze w 1933 roku, to tołdy polski botanek profesor Władysław Szafer właśnie wysunął taką dumku stworzenia nacjonalnego parku na Polisiu. Jego postulaty to no właśnie mały na cile stworzenia ochorony dla polskiej czasty Polisia. Następna koncepcja pojawiła się po II Światowej Wojnie w 1954 roku i należała do profesora Tadeusza Wilgata. No a idea stworzenia parku w miejscu, w którym chneska się nachodzić, to pierwszy raz pojawiła się w 70-tych rokach. To była taka dumka profesora Dominika Fijałkowskiego i to był pierwszy w Derżawi projekt nacjonalnego parku, który zakładał ochoronu wodno-torfianekowych obszar. No i jak wychladała dalsza historia woznykania toho parku, zaklikania i no jaka była dalsza historia, to wam powiem po krótkiej przerwie. Posłuchajmy muzykę, a pak budu prodążaty.

Słuchate obzeracza przyrody. Jesteśmy w chneśnim odcinku obzeracza przyrody w Poliskim Nacjonalnym Parku. Perd pererwą zaczął jem już kus besidowaty pro historię woznykania, zaklikania toho parku. Znamy, że pierwsze dumki już pojawiały się w 30-tych rokach 20-tego stolicia, ale dopiero w rokach 70-tych ktosy tak już bardzo poważni i seriozni besidował, żeby faktycznie taki torfianykowy nacjonalny park stworzyty. Koncepcja, podla której mał wozniknuty park, cały czas jeszcze od tych roków 80-tych do 90-tych zmieniała się. Na Polisiu były tołdy też równoczasowo wedene liczne melioracyjne roboty związane z budową kanału Wieprz-Krzna. W rokach 70-tych 20-tego stolicia też zaczęło się wydobycia kamiennego uchla w ramkach lubelskiego uchlanego zachubia. Diacze ochrony przyrody starali się, żeby ocalety, chocki najcinniejsze przyrodnicze obiekty, ale nie uśpili ochrony ty perd melioracją, osuszynią i zamienią na zelene użytki wielkiego kompleksu korowioho bachna, ale uśpili z inicjatywy profesora Fiałkowskiego dowesty do tego, że wozniknął na terenie Chneśniocho, że wozniknęły na terenie Chneśniocho Nacjonalnego Parku 4 rezerwaty przyrody, które mały razem powierzchnię 1700 hektariów. Ale Pitkinec roku 80. do ministra ochrony środowiska i naturalnych resursów doszedł wniosek, żeby stworzyć Nacjonalny Park. I po besidach okruchłego stołu była już taka lepsza atmosfera i właśnie rieszenią Rady Ministrów z 1 maja 1990 roku na powierzchni 4000 hektariów był stworzony Poliski Nacjonalny Park. Chneska win ma je bilszu powierzchnią i je bars właśnie taki ważny. A co chneska możemy eksplorować w Poliskim Nacjonalnym Parku? Jak zwierzęta tam żyją? Jak rośliny rosną? Właśnie pro floru i faunu tiż kus choczu wam powisty, żebyste mali da jakie poniatia nelem pro historię woznikania, ale tiż przede wszystkim pro to właśnie na czym, jak wychladać taki bachnysto-torfianekowy nacjonalny park. Ale to wszystko budu besidowate, objaśniate wam pokorotki. Perer wizatim lyszam was na paroch minut z muzyką i pak budu besidowate dalsze.

0: skończyła się muzyczna przerwa do rochy słuchaczy, a my chneskasme na Polisiu. Już dost veloste się doznali pro Poliski Nacjonalny Park, no i warta doznaty się jeszcze pro floru i faunu toho parku. No, rosliniste, rosliny, wszystkie flora toho Poliskoho parku jest bardzo bohata. Tam je wielo gatunków typowych dla bachnystych i takich bołotystych obszyr. Bilszyst gatunki roślin to przedstawniki północnej flory, poseret kotrych też występują reliktowe gatunki z ledownikowej epochy. Na premier jest bereza nyska albo lapońska werba. Fauna Poliskoho Nacjonalnego Parku obnymat tiż weloch rytkych gatunków zwierząt. Poliski Nacjonalny Park to jeden z najbohatszych w ptachy obszar w derżawi. Stwierdzili w nim występowania około 200 gatunków ptachów, z których około 150 to hnizdowe gatunki. Weloch z nich to ptachy tak rytkie jak czapla biła albo czapla mała. Tiż bars weloch występuje, żyje takich ptachów jak wypy. Wyp po polsku to bąk. Jest taki ptach właśnie z rodziny czaplowatych i właśnie na obszarze Poliskoho Nacjonalnego Parku to tych ptachów właśnie z tego gatunku jest najbliższe w Polsce. Tiż na obszarze parku stwierdzili do śledaczy prysutni jest 48 gatunków cycariów. Najbliższe jest chryzuniu, których tam dokładnie jest 80 gatunków, w tym taki klasyczny gatunek jak bober. Tiż są drapieżne cycary w Poliskim Nacjonalnym Parku. Na premier możemy strityty tam łasyciu, hornostaja, kunu, no i tiż w wodach żyje sobie europejska wydra. Oczywidno, jak idę pro kopytne zwierzęta, to najczęstsze, najbliższe żyje przedstawniki gatunku serny europejskiej, której populacja na terenie na obszarze parku to wynosi około 800 osobników. Tyż okrem serny to żyją jeleni, łosy i dyky swyny. Zatem no bardzo bohata to ta fauna i możemy strityty tam w czas wandriłki prestoty torfianyki, prestoty bachnyste obszyry weloch interesujących gatunków zwierząt. No zatem nycz jak i chat do Poliskoho Nacjonalnego Parku napriam jest bardzo prosty. Po prostu trzeba kierować się na Lublin i od Lublina kus na schit i tam właśnie już będę te na obszarze Poliskoho Nacjonalnego Parku. No i to też wszystko, co na chneska małem dla was przygotowane i chciłem wam powisty pro tot nacjonalny park. Mam nadzieję, że było to bardzo interesujące i kus otwarło wam oczy właśnie na nowe zakutyny Polszczy, na nowe takie obszary, które są pod prawną ochroną i są bardzo interesujące, ciekawe, wyjątkowe i cinne dla ciłoho polskoho ekosystemu. No zatem dziękuję wam już dneska za prysutnist, za to, że jestem ja słuchali. Zaohaczam was do słuchania dalszych odcinków Obzeracza Przyrody i słuchania też pro dalsze nacjonalne parki. Zatem żelam wam już lem przyjemnej reszty dnia. Trzymajcie się, ostante zdorowy i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.

Išao žovnir, prolog, išla vojna, dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato nimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, dumkami horodil ridne podvirja. Išao žovnir, gucyki popravljal na grudi, ne vteče z serce, donesu. Ne zhublu. Išła kula. I w ruku ne zimał, i nazad ne wernu, w dirku gimnastiorkę dola szturiła różu czerwenu. Išł świt kolorami, išł świt kolesami, spianił żołnier na zemlu preklaknął, na grudziach młodych, jeszcze rozlatym ordenom, grudka krwi zaklakła. Išł beskid chmarami, išli rydna mama, i dziewczatko, co lubił. I oczy na wandrę nebom piszli za parą leciaczych gołubiu. Epilog. Išli czuha na schid i na zachid. Плакала Игорь.

gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

od prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,

tygodnia portalu LemFM. Z Karpat do newyorskiego Carnegie Hall. Autor dopisu Severian Kosowski. Przyszedł czas, żeby jeszcze raz wkazać wielkość muzycznej kultury karpackich Rusyniów. Choć w minułosti rusyńska melodia zwuczała w różnych, co nie mniejsze eksponowanych miściach, to koncert, co odbył się 27 maja 2026 roku w New Yorku, perejdy do historii jak podia o wyjątkowym znaczeniu. Nielem za to, że program podii zaświadczył o jej bardzo wysokim riuny, ale i za sprawą rzeczonego miścia Carnegie Hall, newyorskiej koncertowej hali, jednej z najbliższych prestiżnych w oświeti, znanej z bardzo dobrej akustyki. Pierwszy raz tu. Zapowiadany w emigracyjnych kruchach, jak dasz to wyjątkowe, isto, po słowie do jego uczestników, takim się wkarał. W jednym miejscu o jednym czasie zaprezentowano lemkiusku, a też szersze karpatorusyńską muzyku. Artysty, co wtedy den przyszli na Manhattan, przedstawili sakralną i narodną muzyku, majsterno obramleną klasycznymi atworami. Organizatorami tego wyjątkowego koncertu byli Fundacja Ars Activa na czele z dr. Mariuszą Mączaką ta Lemko Sojus, The Lemko Association, któremu precyduje dr. Bohdan Horbal. Wieczór wele dr. Karen Uslin, sopranistka i muzykolożka, ta diakon Dawid Dutkanycz, kompozytor. W hit rusyńskiej muzyki czy szersze kultury na jednej z najważniejszych scen świata był ważnym punktem nelem dla emigracyjnych kruchów Rusyniu, Lemkiu, ale tak samo dla ciłoho rusyńskiego świata. Dobry zadumany i różnorodny program, przedstawiony profesjonalnymi artystami, stworzył atmosferę zachoplenia, zworuszenia i nostalgii. Kiedy muzyka taku maje maty tisz chill, wyklikuła te poruszające emocje. A kiedy idę o rusyńskie twory, ich geneza często dowody do slez i wertania do toho, że to już nikoli nie werne. Osobliwe wrażenia w czas koncertu zrobił twór Norberta Paleja, w którym autor prosił karpacki Rikę o emocyjną podporę ducha dla wygnanych z rodnej ziemi. Po koncercie wszystkie wykonawcy wyszli na scenę, a owacjom na stojaczy i podziakom nie było kincia. Na podii uczestni byli Wiktor Cichecki, wicekonsul Polskiej Republiki w New Yorku, Markus Gurega, culture officer słowackiego konsulatu, ta dr Bohdan Horbal, prezydent Lemko Sojuza. Twory pisane na tot den. Mariusz Mączak, co poświatył się zorganizowaniu koncertu na dane muś widania o to, co było najważniejszym punktem programu, powił, to 6 nowych kompozycji napisanych specjalno na totu nachodu twórcami z 5 dzierżaw Polszczy, Zjednanych Sztatów Ameryki, Kanady, Armenii i Ukrainy. Taka geograficzna różnorodność dowkoła jednego kulturnego dziedzictwa sama w sobie jest znamiennym artystycznym gestem. Wśród nowych kompozycji, o których wspomina Mączak, jest twór od autorki lemkiuskiej opery Hołos Darii Kuziak. Na newyorski koncert stworzyła twór Wieczer była diłka. Kompozycja nawiązuje do tradycji lemkiuskiego wesila, gdzie młoda nie śpiewała sama, a jej hołos zastupali dróżki. Autorka oparła się na archiwalnych nagraniach lemkiuskich wesilnych śpiewanok i obriadiów nagranych orkiestrą Stefana Szkęby w New Yorku w 1928 roku. Dalszą kompozycją był twór od Dawida Dutkanycza, lemka z pierwszego pokolenia narodzonego w Ameryce. Przedstawił twór Taler of Trenos Four String Quintet. Muzyczne upamiętnienia żertw koncentracyjnych łagru w Talerhofi, gdzie strażdali Rusyny. Ksenia Stecenko, ukraińska kompozytorka z Filadelfii, napisała twór Był taki son do slił Petra Trochanowskiego. Kompozycja pereplita wspominał o Karpatach z atmosferą dalekiego snu. John Sarkisian, kompozytor ormiańskiego pochodzenia, przedstawił światową premierę Echoes of the Highlanders. Twór osnowany jest na autentycznych karpatorusyńskich melodiach z początku XX stolicia i pokazuje jeden den z życia hirskiego seła. Wśród amerykańskich premier napisanych na ten den naszał się twór Norberta Paleja, pinachołowką Płaczte Riky za nas, kiedy my nie możemy. Korotki, ale głęboko zworuszający twór, przyświadczony doli lemkił po prymusowych pereseliniach. Czuty w nim wojetliwist z niepokojenia Bill Tatuhu. Amerykańską premierą był też twór od Krzysztofa Negowskiego, Carpathian Concertino, na fortepian i smykowy kwintet, stylizowany je na karpackich melodiach pogranicza Polszczy i Ukrainy. Koncert okraszany rangą. Pierwsza część koncertu była poświęcona sakralni i narodni muzyce Rusyniu. Chor Bortyńskiego pod dyrekcją Nikolasa Timko wykonał 4 twory. Pod Twoją miłość, Kol Slaven, Dmitrija Bortyńskiego, Chwalite w aranżacji Aleksandra Archangelskiego ta i Rzechirowymy.
trio rodziny Kormanek z Oriabeny na Słowacji, jakie nagrywają dla słowackiego radia i telewizji, zaprezentowało narodne śpiewanki w ich rytnym oriabeńskim dialekcie. Kwartet Prostopinie zaprezentował liturgiczne hymny Medzynyma Otcze Nasz w tradycji prostego śpiewu, ta fragment paschalnej jutrenni. Pierwszy czas koncertu zawerszyli twory Kraju Mi Petra Trochanowskiego ta Karpacka Rapsodia Mirosława Skoryka w wykonaniu Mariusza Mączaka i Nikolasa Kaponiasa. W drugiej części prozwuczali twory Beli Bartoka, Try Rusyńskie Dua ta Wieczer w Seli. Twir Paleja zahrali huszlar Mariusz Mączak, pianista Nikolas Kaponias i saksofonista Andrew Kos. Twir Daryi Kuziak wykonali solo huszli Mariusz Mączak wraz z ensemble Wiadrina, a sam ensemble zahrał też Johna Sarkisiana. Był taki son, wykonał tenor rusyńskiego pochodzenia Andrew Skitko z ensemble Wiadrina. Newyorski koncert rusyńskiej muzyki prochodził pod poczesnym patronatom generalnych konsulatów Polski, Słowackiej Republiki i Ukrainy w New Yorku. Głównym sponsorem była Fundacja Johna i Heleny Timo, karpatorusyńska organizacja poświęcona oświcie i promocji kultury przodków, a też instytucji i prywatne żertwodawci. Karpatorusyn Research Center darował 300 premiernych książki profesora Pawła Roberta Magoczyja The People from Nowhere – An Illustrated History of Karpatorusyns, który rozdano medze prysutnyma na koncerty. Koncertom w New Yorku rosyjska gromada jeszcze raz poświadczyła, że rytna muzyczna kultura jest na najwyższym rywnie. Uczestnikami koncertu byli różne lemkiwskie rosyjskie aktywisty z CSA, ta czyslenno zgromadzeny, jakie furt pamiętają na swój ryt. Niedziela, 14 czerwca, junia 2023 roku. A medze labirciach świadkowało się 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu i Den Rusyniu Słowakii. Weekend od 12 do 14 juna 2023 roku w Medzela Birciach należał Rusynom. Rusyńska obroda na Słoweńsku w jedno z Światowym Kongresem Rusyniu na to dny prerytuale w jedno świadkowania Dnia Rusyniu Słowakii, który je 12 juna i 35 roku od pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu, który odbył się u 1991 roku jak raz w tym mieście. Do Medzela Borec przy tej nachodzi przyszły hości Słowakii, Polszczy, Ukrainy, Serbii, Madziarska, Rumunii, Czeskiej Republiki i Sewernej Ameryki. Na świadkowaniach uczest wziął i prymator miasta Władysław Wyszniowski, który w sobotę wszystkich gościów zaprosił na świąteczny obiad. Uczestni byli i członowie Światowej Rady Rusyniu Stefan Lewinec za Madziarsko, jednoczesno przedseda Światowego Kongresu Rusyniu, Georgi Fircak za Rumuniu, jednoczesno przedseda Światowej Rady Rusyniu, Martin Karasz za Słowakiju, Andrii Trochanowski za Polszczu, Michajlo Fejsa za Serbiu, Jan Czopik za Czesku Republiku, Mykoła Bobynec za Ukrainu, Lubomir Meliesi za Sewerną Ameryku, hołowa Światowego Forumu Rusyńskiej Młodzieży Swietłana Bojczuk i czesny член Światowej Rady Rusyniu Andrii Kopcza. Nie było mnoho czasu, wspominał Franco. Hości poczali schodyty się do Medzela Borec w piatniciu popolidne. Na wieczór wrze był przygotowany pierwszy punkt programu, którym była besida z prymyma uczestnikami pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu z marca 1991 roku, jakich wyspowiadał moderator Petro Medwid. Na besidi brali uczest Aleksander Franco, bywszy dołholitni funkcjonar rusyńskiej obrody i moderator pierwszego kongresu, jak i Andrii Kopcza, szef Stowarzyszenia Lemkiu, jaki był za prezydialnym stołem pierwszego kongresu jak wedoucz delegacji z Polszczy. Jak wspominał Aleksander Franco, na porychtowania kongresu nie było mnoho czasu. W novembri 1990 roku odbył się pierwszy Sejm rusyńskiej obrody i w miesiąc marec wrze odbył się kongres, o którego zorganizowaniu dobesidłało się jak raz na Sejmie rusyńskiej obrody. Nawet wszystko robiło się bardz fryszką, bo w tym samym czasie jeszcze wybalowało się, żeby w miesiącu maj 1991 roku, kiedy w Czechosłowakii prochodziło spisywania ludzi, była już możliwość zapisać sobie okremu rusyńską narodność. Nie było mobilnych telefonów, nie było internetu, fungowała klasyczna poczta i jakieś kontakty na stacjonarne telefony. Andrii Kopcza wspominał, że o kongresie diznał się alem 2 dni przed jego początkiem od Petra Trochanowskiego. A na perek tomu, że żył daleko, na zapadzie Polszczy, delegacja z Polszczy wzięła uczest. Obydwomy kongres opisali jak mocny moment w ich żywoty. Choć organizatory zapraszali lem po 5 ludzi do delegacji za każdą drżawu, w Medzelabirskim Domie Kultury ich czekała pełna sala. Przyszli domaszni żyteli, przyszli 3 autobusy Rusyniu i z Podkarpatia.
Naperek kur tomu czasu na rychtowania kongresu pierwszy światowy kongres Rusynił mał delegacji z Czechosłowacji, Polszczy, Sowieckiej Ukrainy, Jugosławii i Sewernej Ameryki. Wybrał sobie pierwszą światową radę Rusynił, dał sobie śmiły cili zamierjany na dosiahnienia praw pro Rusynił u okremych derżawach, w których żyjut, odkrył temu kodyfikacji języka i dalszych oblastej, które pak poczali się napełniaty. Obydwomy uczestnicy konstatowali, że atmosfera była niepowtarzalna i że obydwomy po kongresie znali, że to dwuzrodny proces już nie daje zastawy tysia i że to dzieło będzie produżowaty. Aleksander Franco zwernął uwagę na to, że za uśpiszną organizację kongresu trzeba być wdzięczny i samosprawi Mirzile Borec, a to dyszniomu prymatorowy Edwardowy Iwanczowy, bo one podtrzymywali to rusyński ruch. Tak samo przypomniano, że na kongresie wzięli uczest i przedstawicieli słowackich własnej, co był jasny projaw toho, że Rusynił poczale pełni akceptuaty. Pospominali i dalsze osoby, które były uczestne na pierwszym kongresie i które pak grali rol w rusyńskim Rusi. Piatnyciowy wieczór był o wspominach, był pełny emocji, bo to, że to rik możemy świadkować 35 roki u Światowego Kongresu, je pierwszoriadno zasłuchał tych, które organizowali i brali uczest na tym pierwszym u 1991 roku. Jak na końcu powił moderator besidy, dzisiejsza generacja nigdy nie zabude i wse bude czestować tych, które poczale toć Światowy Rusyński Ruch, a wierzymy, że to tak bude i w śliduj generacjach Rusynił. Światowy Kongres Rusynił peredał pamiętne plakiety. W sobotu 13 juna program podążał do polidne konferencją pod nazwą 35 roków Światowego Kongresu Rusynił. Na konferencji z swoimi referatami, które dotulali się jak pierwszego kongresu, tak i jego dalszej roboty, współczesności i buduczności, wystupali Stefan Lawenec, Martin Karasz, Michajlo Fejsa, Aleksander Franco, Andrzej Kopcza i Lubomir Medieszy. Andrzej Kopcza przypomniano interesny fakt. Na świadkowaniu zeszło się 50% tych, którzy byli w prezydii pierwszego Światowego Kongresu Rusynił. To Andrzej Kopcza, Aleksander Franco i Lubomir Medieszy. W prezydii to Desideł i Paweł Robert Magoczy. No to, na żal, nie mógł wziąć to drik uczast na świadkowaniach. Dalsze dwomy, które siedzieli w prezydii, Wasyl Turok-Hetysz i Wasyl Soczka-Borżawyn, już nie są tmerze namy. Po referatach odbyło się świateczne przedawanie pamiętnych plakiet, które Światowy Kongres Rusynił wruczał przy nachodzi 35. jubileja za wyznaczny rozwitok rusyńskiego ruchu. Plakiety distale. Akademia Rusyńskiej Kultury w Słowackiej Republice, Obszczestwo Przyjateli Podkarpackiej Rusy, Stowarzyszenia Lemkiu, Priaszywska Uniwersyta w Priaszowi, Instytut Rusyńskiego Języka i Kultury, Karpato-Rusyński Nauczny Center w Sasza-A, Ruska Matka, Drużstwo Rusnak, Obszczestwo Światowo Joana Krestytela, Krajowe Obszczestwo Podkarpackich Rusynił, Ciło Derżawne Obszczestwo Rusyńskiej Inteligencji imienia Antonia Chodynki, Teatr Aleksandra Duchnowicza, Misto Medzila Birci, Rusyńska Obroda na Słowensku i Kulturne Towarzystwo Rusynił Rumunii. Tym organizacjom czy instytucjom, których przedstawicieli nie byli uczestni na konferencji, będą plakiety przedane osobno przy najbliższej przynachodzi. Pro arte rutenorum pro profesora Magoczyja. Po przedawaniu plakiet wystupali z swoimi przychowarami hości, między którymi byli prymator miasta Wyszniowski, член Światowej Rady Rusynił Mykoła Bobynec i Jarosław Popowec za Obszczestwo Światowo Joana Krestytela. Pak, że przyszła dalsza świateczna chwila i to peredowania nacjonalnej premii za rusyńskie umenia imienia Iwana Manajla pro arte rutenorum 2026. Osnowatelami premii za rusyńskie umenia je Światowy Kongres Rusynił i Rusyńskie Nacjonalne Samosprawowania Miasta Wac w Madziarsku. Premiu przyszedł wruczaty Andrzej Manajlo, preceda samosprawowania, który proczytał i laudacyjł na horodzenoho. Tohorycznym laureatom stał profesor Paweł Robert Magoczy. Paweł Robert Magoczy to, cytowania, wyznaczna osobność światowego znaczenia, która swoim naucznym dorobkom znaczno pomogła rozwitku i popularyzacji karpato-rusyńskiej kultury i wytrawnego umenia. Pisze się w nominacji na udzielenie premii. Dalsze cytowania. Okremo znaczuczym w tym je wydania jego knihy Out of Nowhere, The Art of Carpathian Rus, która przedstawia kompleksną historię karpato-rusyńskiego wytrawnego umenia. Kiedy profesor Magoczy nie był uczestny, premium za niego przewzięła profesor Olena Duć-Fajfer, która pak przychoworyła się uczestnym. Podziękowała za premium pro profesora Magoczyja i kurto powiła, że to proniu laureat znaczyć i że ma nadzieję, że mu premium bude hodna w kurtym czasie peredaty osobno. Na premium nominowali profesora Magoczyja Rusyńska Samosprawa Mista Wac i Fond Fedora Manajla i Zurhoroda. Gala koncert i promitania filmu Potopa.
Popolidne počale centralne świadkowania Dnia Rusyni Słowakii, na które przyszły i studenty Studium Carpatorutenorum 2023 z Międzynarodnej Litniej Szkoły Rusyńskiego Języka i Kultury. Uczestny zeszły się przed miejskim uriadom, odkąd iszła krojowana procesja miastom. Pierwszy punkt programu było położenia wincia na miejsce, które przypomina wyznacznego diatela miasta Medzilabirci Michaiła Wacławskiego. O jego żywocie i zasłuchach besidował Wołodymyr Protyłniak. Choć gala program Dnia Rusyni Słowakii był naplanowany w prostorach amfiteatrum, z przyczyny nie bardzo dobrej pochody na koniec organizatorzy wyruszyli zrobić program w prostorach spojonej szkoły. I tak się uczestny prześpiwi rusyńskich śpiewanok wybrali tam. W programie, który moderował Ladysław Jasyk, przedstawili się folklorna grupa Sosna, heligonkar Birosław Hryb, folklorny kolektyw Barwinok, sestry Stefanii i Liana Kowaczoły, folklorna grupa Zaruba i folklorny kolektyw Makowycia. Na początku gala programu o słowo poprosił Mykoła Bobynec, który zrobił niespodziewankę za krajowe obszczestwa podkarpackich Rusyniów, którego jechołował, peredał rusyński śpiewaczci Marianni Żelezni premium imienia Olgy Prokop za rozwój rusyńskiej kultury za 2026 rok. U wieczornych godzinach w prostorach domu Litej Światowego Nikołaja prodążował program świadkowań promitaniom filmu Potopa, które operedyła dyskusja z aktorami, jak w tym filmie grają Sarą Chrypakową, Wołodymirą Czemą i Igorem Lattą. W niedzielu uczestnicy przyszli do miejscowych chramiów grekokatolickiego i prawosławnego na bohosłużenia, a podia oficjalno zakończyła się świątecznym zasiadaniem Świtowej Rady Rusyniu. Witorok, 16 czerwca junia 2026 roku. 25. Duchnowieczył Priasił maje swoich peremościł. Laureatką stała Juliana Karaszowa. Autor listy Petro Medwit. W poniedziałek 15 juna 2026 roku odbył się jubilejny 25. rocznik Duchnowieczowego Priaszowa, konkursów deklamacji i poezji, prozy, narodnego rozpowiadania, własnej twórczosty i małych scenicznych form. To tu podiju tradyczno sztorik organizuje rusyńska obroda na Słowensku. Jak jest zwykłym i to trik w finale w Priaszowi operedyle okresne albo regionalne konkursy, z których wybrali się finalisty, jakie pak wkazali swój kumszt na scenie Teatru Aleksandra Duchnowicza w Priaszowi. Duchnowieczył Priaszył 2026 począł koło pamiętnika Aleksandra Duchnowicza w Priaszowi, gdzie otec Milan Jasek, preceda obszczestwa świętego Jana Chrzciciela, odsłużył

czym stworzyła dostojny prostor pro prezentację rosyjskiego literaturnego słowa. Anna Kuźmiakowa przy tym przy nachodzi zdobyła mocny aplauz od uczestników. 25. rocznik Duchnowiczowego Priaszowa światoczno odkrył preceda rosyjskiej obrody na słoweńsku Martin Karasz. Po jego przychowori była przedstawiona tegoryczna jury, która była w składzie Osyf Pantlikarz, член драматичного колективу театру, як прецеда, і членове Даніла Лібезнюк, членка драматичного колективу, Михайло Павлич, науковий робітник Інституту русинського язика і культури Прешівської університету в Пряшові із спеціалізацією за русинську літературу, Домініка Новотна, докторантка того інституту, котра займається русинською літературою, і Ігор Латта, довгорічний бивший актор театру Олександра Духновича. Лауреатка Тодрік із Кам'янки. Smachające się były rozdzielone tradycznie u wiekowych kategoriach. 0 aż 5 i wiekowe kategorii były pak rozdzielone na żanry poezja, proza, duchowna deklamacja, narodne rozmienia, własna twórczość i małe sceniczne formy. Na finale do Priaszowa postupale lemnejli przy w okremych kategoriach na okresnych albo regionalnych konkursach. To trik były takie konkursy w okresach Stara Lubownia, Bardejów, Swydny, gdy były idite z okresu Stropkiu, Humenne, gdy były idite z okresu Michaliuci, Medzila Birci, Snyna, no na finale były idite z Priaszowa, ce okresu Bańska Bystrycia, gdy nie były regionalne konkursy. Do jedna na finale Duchnowiczowego Priaszowa 2023 wzięło uczest rekordnych 135 zmachających się. To trik okremniejszego było mnoho występujących w ramkach małych scenicznych form, co pilniało czysło uczestników. Laureatką została Juliana Karaszowa z Kamionki, która na Duchnowiczu Priaszu przygotowała sobie w trzeciej wiekowej kategorii prozaiczny tekst od Ludmyły Szandalowej. Juliana chodzi na Duchnowiczu Priaszu od maleńska każdy rik, co tak samo członowie jury brali do uwagi przy wyrysowaniu o laureaty. Rosyjska obroda na słoweńsku dziękuję wszystkim, którzy dali swój wkład do organizacji dalszego uśpisznego Duchnowiczowego Priaszowa. Podziękowania należy i Ministerstwu Szkolstwa, Badania, Wywoja i Młodzieży Słowackiej Republiki, jak wychowoszowatelowy konkursu, a Fondu na Podporu Kultury Narodnostnych Mężczyzn, który to tu podjął podporę i z publicznych sredstw. Rosyjska watra w małym lipniku będzie już 15 raz. Folklorny festiwal Rosyjska Watra odkryje swoje brany pro szeroku publiku jubilejny 15 raz. Na przeciwnicy festiwalu może zażyty rosyjską kulturę na własnej skorii w malowaniu otoczeniu prygranicznego seła Mały Lipnik koło Riki Poprad. 15. rocznik festiwalu przyniesie interesny suprowodny program, który zbohaty hołowny programowy bloki. Festiwal Rosyjska Watra odbude się wrze tradyczno podczas 2. julowego weekendu w dniach 10. aż 12. jula 2026 roku. Cytuania. Każdy rik rychtujemy podiju, która nadwiązuje na poprzednie roczniki, no wse przynosimy nowoty i wylipszynianę lem programu, ale i areału. Przybliżył dyrektor folklornego festiwalu Rosyjska Watra Petro Sztefaniak. Festiwal odkrył dzieckie folklorne kolektywy, które na hołowni scenie przedstawiać się w programie Dzicki Świt o 18 godzinie i z folklornymi pasmami wystupat Radost i z Kamionki, Makowiczka i Swydnyka, Dzicki śpiewacy solisty. Pak będzie naśladowaty koncert, pik nazwał Śpiewy Mohorodu, w którym zaśpiewają laureaty albo uczestnicy poślednich roczników tego konkursu pod pokrowytelstwem rosyjskiej obrody na słoweńsku. Rosyjskie śpiewanki zazwyczaj w interpretacji Simony Kaszper i Branisława Lajczaka, rodynnego tria Magurowa i Trija Kaczera i Zakubian. Wystupających będzie doprowadzić muzyka Milana Rendosza. Piatnyciowy program będzie kulminowaty o 20.20 godzinie koncertom Wieczór Rosyjskich Hołosił, w którym przedstawiacie interprety trzech żanrów śpiewakiów: stolicznego dżywki z Wielkiego Lipnika, muzyka Milana Rendosza i folk-rapowa grupa Kalibri Gang. Piatnyciowy program zakończy zabawa z kapelą Kołaczkowskie Trio. Cytuania. Sobotniejszy program na hołowni scenie ma już stabilną strukturę i postupno przedstawić kolektywy z regionu, bliskich okresów, ale i ciłowieczorny program, powił Petro Sztefaniak. I z początku o 16.30 godzinie w programie Mozaika Regionu z tematyką rusyńsko-góralskiego współżycia w regionie przedstawiać się folklorne kolektywy i solisty z okolicy Starej Lubowni. Bardyjo, Starolubownian, Goral z Iżdiaru, Goroli z Lendaku, Ostrunianka, Aleksandra i Mirosław Bek i folklorna grupa z Małego Lipnika. O 18.30 godzinie festiwal przywitał hościł i spisza w programie Wydajte Susity z pod nazwą Walachi Seuruteni. Wystopaty będą Czaczina i Szpiszkoj Nowej Wsy, Poraczan, Zawadczan, Mirosław i Aleksandra Bek, Marek Ręznicki, Peter Kowacz. Pośredni programowy blok tradycyjnie należy ciłowieczornemu programu jednego kolektywu z różną tematyką. W programie W kursie żywota nam folklorny kolektyw Boriełka i z Koszyc w suprowodzie narodnej muzyki Mateja

Topolowskiego odprezentuje pogląd na świt żeny od kołyski. Zawierzchnią festiwalu będzie tradyczna palinia watry za uczasty folklornej grupy Goral i Żdiaru, a folklornych kolektywów. Palinia watry przejdzie do narodnej zabawy w suprowodzie narodnej muzyki Mateja Topolowskiego. Na swoje przyjdą na festiwali i dity. Organizatory pronych podczas ciłego festiwalu przygotowali aktywności, atrakcje, prezentację projektu Śpiewana Prohulka i twórcze warsztaty. Rodzice tak będą dochodne pełnocinno przeżyty program poklał dity postaramy się. W piatniciu i sobotu pro nawszczewniki przygotowany je bohaty i suprowodny program. Gastrofestiwal i z regionalnej kuchni, taneczny lektor Stefan Henzeli w sobotu podczas szkoły tańcia nawczyt ludej tańcił i z rusyńskiego seła Sztelbach. Podczas ciłego festiwalu będzie prochodyty wystawa fotografii Katarzyny Szigulińskiej pod nazwą Korinia i Horyzonty. W piatniciu będą prochodyty twórcze warsztaty Modro Tłaczy i Narodnej Wyszyłki. W sobotu będzie prochodyty twórczy warsztat Sitodruku z Maroszą Obszywaną. Festiwal w niedzielę zakończy dopolidne bożestwenna liturgia w cerkowno-słowiańskim języku w miejscowym chramie świętych Kosmy i Damiana i z koncertem duchownej piśni przedstawić się murska śpiewocza grupa Szambrinci i z Szambrona. Dalszą nowotą je putowne kino w areali podii, które w czwartek 9 juna o 20 godzinie nastartuje w weekendowym podiju. Prezentowany będzie film Potopa za uczasty jego producentów. Hreky nową uznaną mężczyzną w Polsce. Autor wisty Natalia Małecka-Nowak. Prezydent Nawrocki podpisał ustawę, która poszerza spisok nacjonalnych mężczyzn o grecku mężczyznę. Zakon zmienia status sospilnosti, której przysutnist na obszary Polszczy datuje się od 14 stulecia. Grecka mężczyzna stała desiatą w Polszczy. Douczyła do białoruskoj, czeskoj, litowskoj, niemieckoj, ormiańskoj, rosyjskoj, słowackoj, żydiwskoj i ukraińskoj. Sojm przyjął nowelizację w tej sprawie 5 kwietnia aprila 2026 roku. W minuły czwartek 11 czerwca junia prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację, czym zakończył wieloletnie starania Greków o otrzymanie nowego statusu. Cytowania. Staraliśmy się długo o to. W parlamentarysty u wojewody podała polski prezagencji Ekaterinie Ewangelu weducza Stowarzyszenia Greków Zachodniego Pomoria Ella Sparea, które zostało około 270 osób. Ewangelu podała, że to teper w Polsce żyje 5-6 tysięcy osób greckiego pochodzenia. Najczęsleńsza diaspora znajduje się na zachodzie drżawy, między innymi na Nyżnym Szlesku i Zachodnim Pomorym. Wielka część wspólnoty mieszka też w Trymiści. Weducza przypomnęła, że to reczene stowarzyszenia składało wnioski do sejmowych komisji, żeby rozszerzyć spisok nacjonalnych mężczyzn. W sprawę zaangażował się między innymi zachodniopomorski poseł Jarosław Rzepa z Polskiego Narodnego Stronnictwa. Nacjonalne mężczyzny w Polsce zmieny po 20 rokach. Projekt nowelizacji ustawy o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach wpłynął do Sojmu pod koniec lutego, februara 2026 roku. Według Sojmowej Komisji Nacjonalnych i Etnicznych Mężczyzn Wanda Nowicka podkreślała, że ustawa o mężczyznach nie była zmieniana od 2005 roku. Projekt skoro przeszedł przez komisję i był przegłosowany Sojmom, 419 posłanci było za, 20 proty, Hołowni z Konfederacji. W maju ustawę przedano prezydentowi i marszałkowi Senatu. Ustawa wejdzie w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia. Przyjmować się, że to następstwa nowelizacji będą kosztować 800 tysięcy złotych na rok. W Polsce za mężczyznę uznaje się nacjonalną grupę, która odróżnia się od zachału sospilstwa, zachowuje swój język, kulturę i tradycje, a jej przedstawniki przebywają na obszary drżawy od najmniejsze 100 roków. Pośredni wymich w odniesieniu do Greków był kwestionowany, choć sąd dokazy, jakie potwierdzają ich prysutnist na tych zemlach już w 14 stuleciu. Greki nową uznaną mężczyzną w Polsce. Ioannis Fourkiotis, Grek wrodzony w 50. rokach 20. stulecia w Szczecinie, znany w regionie Podbrzemia, przypomnął, że to z rodziny greckich kupców pochodził Jan Żupański, Zupanos, knychar i wydawca, wrodzony na początku 19. stulecia w Poznaniu. Rodzina Fourkiotisa przyjechała do Polski z grupą 14 tysięcy emigrantów po gromadzieńskiej wojnie w Grecji w rokach 1949 i 1950. Wtykający przed represjami żeny dity i raneny partyzanty Elas, związanej z komunistyczną partią Grecji, byli kierowane na tzw. odzyskane ziemi do Jeleniu Hory, Wrocławia, Świdnici, Zgorzelcia, Syna Prymir, do Perechidnego Taboru i Szpitala w Dźwinowi. Do 1950 roku przez to miejsce przeszło blisko 2000 Greków i Makedończów. Najczęsleńsza grecka diaspora w 50. rokach 20. stulecia mieszkała w Policach, na piłnicz od Szczecina, w dijuczym tam drżawnym wychowawczym osaretku i 12 szkołach schoronienia i edukacyju naszło prawie 2,5 tysiąca dity.
był serednych otec Ekaterini Ewangelu, małto dywisem rokił. Desiat rokił pizniejsze, czy słochrekił w policach, estymowano na 900 osób. Na zachodnim Pomory było ich 1450. Teper je blisko 4 raz mniejsze. Pod koniec 70. roku 20. stulecia po politycznych zmianach w Rycyi ruszyły powroty. Wielu rodzin też polsko-greckich wyjechało. Stowarzyszenia Ella Sparea organizuje światoczny stricze Hrekiu z pilnocznej i zachodniej Polszczy, wystawy i koncerty. Ewangelu zaznaczyła, że grecka wspólnota jest i buda aktywna, aż i bez finansowej podpory derżawy. Cytuania. Rachujemy hołowni na instytucjonalne pitpertia, takie kotre tykat kultury edukacyjnej. Chcemy wkazaty szerokomu sospylstwu naszu tradycyju, muzyku, tanci i kuchniu. Barcelona, stolicią świtowo-jazykowej różnorodności. Budut Tiszlemke, autorwisty Natalia Małecka-Nowak. Od 17 do 20 czerwca Barcelona stanie się centrum międzynarodowej debaty o buduczności języków świata. Language Diversity Forum, organizowane pod hasłem Globalne wykliki, samowystarczalność i networking, zabere językoznawców, aktywistów, przedstawników ONZ i UNESCO ta liderów mniejszościowych wspólnot z całego świata, od Pakistanu i Kanady, przez Chile i Kolumbię, po Senegal i Maroko. Budut Tiszlemke. Podiu organizuje Lingua Pax International w oficjalnym partnerstwie z UNESCO, to badawczy projekt Fosterlang finansowany Europejską Unią. Roboczymi językami są kataloński, angielski i hiszpański, a uczestnicy będą moczy osnowate automatyczne tłumaczenia na mobilne gracia. 17 czerwca junia Językowy Prawa i Sospilna Sprawiedliwist. Pierwszy dzień, który prochodzi w Instytucie Katalońskich Studii, otworia Teresa Cabre, wyducza Instytutu, Monika Perenia, wyducza Lingua Pax, ta Justyna Olko, koordynatorka Fosterlang. W centrum uwagi znajduje się Generalna Karta Językowych Praw z 1996 roku i potrzeba jej aktualizacji. O tym, by sytuaty budut medyńczyma Nicolas Levrant, specjalny korespondent ONZ do spraw mężczyzn i Guilherme Canela z UNESCO. Den zapredia dialog o dekolonizacji języka z uczestnictwem aktywistów z Meksyku i Chile. 18 czerwca junia. Aktywizm i rewitalizacja języków. Na Uniwersytecie w Barcelonie stricia się przedstawnicy sospilnosti, które hosnują zahybajuczy języki. Torwali z Pakistanu, Hesklajat z Kanady, Mapudungun z Chile i Nasa Juve z Kolumbii. Den zakończy ceremonia wruczania Międzynarodowej Nagrody Lingua Pax, którą otrzyma projekt z Kolumbii. 19 czerwca junia. Migranty i mężczyznowe języki w Europie. Trzeci dzień forum poświęcony będzie integracji wielojazykowej spadkowych migrantów z lokalnymi językowymi politykami. W besidach uczestniczą przedstawnicy władz Barcelony i Katalonii, a też organizacji migrantów, które reprezentują języki kaczua, amazik, romski czy senegalskie języki. Den zakończy koncert katalońsko-sardyńskiej muzyki w wykonaniu Adria Mor. 20 czerwca junia. Szkolenia dla aktywistów. Pośredni dzień to praktyczne warsztaty odkryte dla wszystkich zainteresowanych. Poza urzędowych organizacji, liderów sospilności i młodych aktywistów, temy będą obnymaty meryńczyma budowania digitalnych strategii promocji języków ta wedynia kampanii, które angażują w ochronę zachowających języków firmy i instytucji na premierii katalońskiego i irlandzkiego. Dodatkowe podii. Forum dopełnia wystawa Języki nie wmerają, zabywać się ich. Prezentowana na Uniwersytecie w Barcelonii do 25 czerwca junia ta multimedialny poetycki projekt Mujerarias autorstwa Sylwii Kamac, prezentowany w przerwach między sesjami. Podia finansowana jest przez Europejską Unię przy podpierciu Diputacji de Barcelona i przy współpracy Instytutu Katalońskich Studiów Uniwersytetu w Barcelonii ta Generalitat de Catalunya. Lemkiuska czast. Podczas trzeciego dnia forum odbude się warsztat pod nachołowką praktyczne rekomendacje, które podporają sospilną ekonomiczną i językową stabilność mężczyznowych i lokalnych sospilności, której wiół bude Ibon Manterola z Uniwersytetu Kraju Baskiu. Badacze z Walei Szkocji, Kraju Baskiu i z Polszczy zaprezentują wstępne rezultaty badań nad sospilnościami, które starają się ożywić swoje języki, jednoczesną ekonomiczną się wzmocnić. Serd języków, o których bude besida je i lemkiuski, przy walijskim, szotlandzkim, kaszebskim, wilemiuskim i baskijskim. Toho samego dnia w innym warsztacie wystąpił Olena Duć-Pfeiffer, jedna z 4 zaproszonych ekspertok. Razem z aktywistkami z Chile, Meksyku i Kanady będą besidłaty o doświadczeniach dijania dla korynnych języków w różnych geograficznych i kulturnych kontekstach. Dyskusja ma etykatę strategii samozmicniania ta radzenia się z dyskryminacją, która wynika jednoczesno z języka, pochodzenia i innych elementów dostępności, a też toho, że aż i trudne doświadczenia mogą być drzewem siły i inspiracji dla innych. Warsztat moderowała Buda Justyna Olko z Warszawskiego Uniwersytetu.
Czetwer, 18 czerwca, junia 2026 roku. Metropolita Jona medze wiruju czyma w Kanadii. Autor wisty Petro Medwid. Od niedzieli 8 juna do czwartka 18 juna 2026 roku preszywski archiepiskop i metropolita Jona Maksym był na duszpasterski na wszczywi w Kanadii. Na zaproszenie władyki Kurta Burneta, jeparchialnego episkopa Pasaiku, Saszaa, który jest jednoczesno i apostolskim administratorem egzarchatu świętych Kiryła i Metodija w Toronto, metropolita nawszczywił wszystkie cztery parchie egzarchatu. Jak informował informaczny center Priaszywskiej archieparchii, wyjątkowo podjął podczas nawszczywy była torżestwenna archiarejska liturgia w katedralnym soborze Rożdestwa Preświatej Bohorodyci w Toronto. Hołownym służytelom był proświaszczany władyka Kurt, który wysoko proświaszczennego Jonu takoj na początku przywitał na terytorium egzarchatu i wysłowił wdzięczność za przyjęte pozwania. Kiriona udzielił podczas liturgii zwania metroformnego protojereja odciowy Marekowy Nowickomu, który je parochom katedrale w Toronto. Otec Nowicki jest świaszczennikom Preszywskiej eparchii, jaki od 2012 roku służy protosinkielom egzarchatu i parochom w Toronto. Na propozycję mistnych wirujuczych i żadost władyki Kurta mu władyka udzielił tytuł metrofornego protojereja za jego żartwenną służbę promistną cerką. Przed odchodem do Kanady otec Nowicki służył u Józkowi Woli, Olszawyci, a późniejsze był osobnym sekretarium archiepiskopa Joana Babiaka w Priaszowi. Władyka nawszczywił i parochiów w Hamiltonie, gdzie się modlił przed kopią ikony Preświatej Bohorodyci z Kłokoczowa. W niedzielę 14 juna Kiriona był na nawszczywi parochii Windsor. W chramie świętego Michała Archistratycha służył archierejską liturgię za uczasty mistnej komunity, jak i wirujuczych Melkickiej Grekokatolickiej Cerkwy w Kanadii. W popołudniejszych godzinach władyka nawszczywił i Melkicki chram świętego Simeona Stopnika, w którym nachodzi się ikona Matery Bożej, niewyczerpana czasza. To ta ikona przed dwoma rokami stała mirotwórczą. Władyka Jona zawerszył swoją nawszczywu Kanady medze wirujuczyma parochii Oszawa. U witorok 16 juna w jednoistmistnym parochom i wirujuczyma pomolili się w popołudniejszych godzinach wieczorniu. Pierwsi grekokatolicy z terytorii dzisiejszej wschodniej Słowakii przyszli do Kanady na przełomie 19 i 20 stulecia. U 1980 roku wynikła jeparchia świętych Kiryła i Metodyja w Toronto, która była zapisana jak jeparchia słowacka. Po reorganizacji u 2022 roku była to ta cerkowna struktura podporządkowana pod jurysdykcją rusyńsko-pittsburskiej metropolii. W ramach egzarchatu służy się do dnes po cerkowno-słowiańskie i po słowackie. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, nie statym ja było byty poetą. Kiedym już w ludy poetą, nie statym ja na to, bo orił.

0: Тот програм повторяме.
1: Слово вечера. Програм о словах наших и не наших. Для пьяных словами и слюжаждаючих. О языку и на языках. Слово вечера. O języku i na językach, to znaczy słowycia demko@lem.fm, to mi e-mail Demko Trochanowski, moje imię i nazwisko. Nie znam kilku i jeszcze bym tu mał podawaty informacji. To i tak dobry, że hostujemy te kanały, jak i komunikatory. I dnes mam dumam, że ciekawą temu, ale muszę się oprawdać z jedną sprawą z PRET tyżnia, gdy zdaje mi się, misia, że ja sam namiszał dakus. No ale cóż, no i to będę zapowiedź toho, co się będzie działo już po dżingli słowowicy. Za to najpierwsze dżingiel.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerkoł.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znakom.

No to wracamy do studia i na wernu do tego, że to było też den tomu, a też den tomu besidłali znamy sobie o kategorii żywotności i od niej takiej zależności, że kiedy jaka nazewnik sud żywotny, no to prynymają w wydiaczym formu rozdającego odmienka. I takie mi się trafiło, które się mi litko trafla, ale i każdemu się może, to znaczy tu może jeszcze najpierw to, że furdzie miszą do tego, że żywotni z tykatnelem mużskiego roda, o tak może by było lepsze powisty, już żeńskiego i średniego, no i po prawdzie tu jem prawdę powił, że tykat, ale na sef odmieni. I tu była to ta chyba, którą jak jem zaczął słuchaty popredni program, tak jem si dumał, od kale się mogła wziąty i wziąłem się za swój zapiskę i już znam od czego. To znaczy, ja smotrił na prydawnik, a nie na nazewnik, do czego o chwilku dojdu. No i znaczy, odbesiedłem o nazewniku, a smotriłem na tabelu, którą jem się zrobił. To kajuczu taką skoroczenu i ze skoroczeniami. No już to już do tego wertaty. Oż to idę. To tu żywotnictwo maje wielu nazewników, ale jak idę od minu, to lem mużski rit tu wchodzi. To znaczy, że koli, że jest w mużskim rodzie żywotny nazewnik, na przykład chłop, chłopec, pes, no to jak sobie dostawimy rozdający odminok, to nie je chłopcia, chłopa, psa i wyczuł kogoś to, tak samo jak w rozdającym nie je chłopcia, chłopa, psa. No ale już kiedy sobie postawimy stił, cy, stił albo do jakiej inczy, stił i stołp, jak to ktoż to stołp, koho czego nie jest stołpa, ale kogoś to wyczuł stił albo stołp za to, że nie jest żywotnym nazewnikom. No i tylko lemiem chodził powisty, bo jak sobie wezmemy średni rit, nieważne, czy to z drugiej odminy nazewnikiu, czy to z czwartej odminy nazewnikiu, czy kiedy sobie wezmemy żeński rit z pierwszej odminy, znaczy to już coś jak inczyc na a albo a po miachkim, to znaczy ja, czy sobie wezmemy z trzeciej odminy żeńskiej nazewnika, to one budą mieć dalsze kategorie żywotności, ale nie będę tutaj to pryncyp, że wydiaczy odminok równać się rozdającemu. Wezmę sobie lem, może to tu pierwszą odminu, że jest jedna żena, albo o, to najpierw powiedzmy sobie, że jest żena, nie je koho czego żena, ale wyczuł koho to żenu. To są trzy różne formy, jak raz w tym premierii pierwszej odmiany żeńskiego rodu. Ale dojdźmy do tego, czym jem namiszał, jak jem namiszał. Jak już bym się dłużał, posmotrzyłem na inczu tabelu, za to, że ciżem sobie rozpisał, toż to bardzo często dochody do nazewnika, znaczy prydawnik, miejsce nazewnik, czasownik, czasoprydawnik, o tu możemy. I to, że formy, one mają taki sam odminok, jak i do tej kategorii mają taki sam odminok, jak stojaczy przy tym, znaczy jak nazewnik, przy którym stojat, tak? Za to i czasem to może być taka forma, jaka była w rozdającym, kiedy trafimy na mużski rit, albo taka jak w nazywającym odminku, kiedy trafimy na średni albo żeński rit. I tu jakbym to mich perwesty, żeby wszystko było. No to jest jeden dobry, młody, iduczy chłop. Tak? Tu wszystko to cy prydawnik, cy czasownik, cy czasoprydawnik mają taką samą formę, jest w tym odminku, że to i tot chłop w nazywajuczym. Nie jednoho, dobroho, młodoho
idu čoho chłopa, to bude rozdajúči, ale kohož to, no vidžu tiež kohož to je, jednoho dobroho mladého idúčoho chłopa. Za to tu uvedete schydni v tom primíri, tot, ci pridávnik, ci miste nazovnik, ci časlovnik, ci časopridávnik budú mati formu raždoječoho za to lem, že stojat pri nazovniku, ktorý jak raz je životný, je s mužským nazovnikom. Ale kiedyże sobie to perewedeme na żeński, rytcy, ja tu budu mał taki na skoro, tak, no nam już, sud dwi dobry i duczy żen, koho czego nie je dwóch dobrych i duczych żen, a kohoż to wydżu dwi dobry i duczy żen za to, że tu jak raz w mnożeni budę. Ja pierwszy odminok rywnął się czwartomu, znaczy nazywaju, czyli wyjdzie czemu. I znam, że to jest kus zakruczony, sam się jem zakrutył, ale pamiętajcie, że po tym wszystkim najuż to ostane, że kategorię żywotności mają wszystkie, etymologiczną, historyczną, wszystkie to te żywotne nazwniki, ale jak idę odminu, znaczy zrównania się z rożdajuczym, a nie z nazwajuczym odminką wywiedziaczym, mają tlem mużsko nazwniku. No i to naj, że bude koniec, nadzieję się, że tu już może i wszystko, wszystko jem dopoju, a kiedy tak piszę, tak jak piszę na demko@lem.fm, no i dumam, że już nadzieję się, że wszystko absolutno bude jasne, a ja teper chyba bym przeszedł go drugi temu i od raz, ale zdaje się mi, że może by jeszcze jej okrasyty taką premierą, zaraz pojaśnię, czemu premierą, muzycznym premierą, posłuchajmy.

0: U zelenomu sadu pisejku śpiewaty.
1: No i to taki premier Paweł Stefanowski i nazywać się tot twierczot dziewczyną. A jakieś widania jest, jaki temat, taka tema na dnes. Tema, którą znam, że kolesyśmy poruszali na pełno na foni, nie znam, czy już była, może się jawiła na krótko w Słowowicy, ale teper, no, trzeba by się za nią wziąć tak bardzo sporiadnie. No bo zwidania była czoho, czy czom? Kotre lipcze, jakie fajniejsze, kotre starsze, kotre bardziej archaiczne. Tych zwidań było bardzo wiele. No dobry. No to czom akurat tak. No to może teper się nad tym na chwilku zatrzymajmy. Tak na pierwszy zlat się mi zdaje, że tu mamy tak jakby tak do kińcia nawet bym powiedział trzy słowa. Czom i czoho. A które trzecie bude o chwilku, ale to dopiero o sekundku. Tak naprawdę furt budeme się obertaty popry takich słowach jak kto, szto, jaki, bo czoho i czom to odmina toho, że to jeszcze miejsce na nazewnika. No dobry, no ale teper tak bardzo zacznijmy od tej formy czoho. To znaczy jej by może od razu było tak perewesty, albo dopołnyty do zadla czoho. To znaczy od czoho to już możesz takiej skoroczynia od zadla czoho, ale znaczy bardzo prosto. Z przyczyny czoho, ze względu na to, dla jakoj riczy. No i tu musimy powiedzieć, że to prynazywnik zadla, to zdwojeny prynazywnik, był związany z jaką cilu, z chosną, z preznaczynią, ale też z przyczyną, tak? Mamy, o, to bude nahoda pity do słownika, lemkiwskiego języka, czeres sajt Lemko Tools i posmotryty, jak tam sąd pojaśnienia słowa zadla. Ja już jem i mam tu dwa znaczenia. Zda jakoj przyczyny, powodu, prodasz to. I tu jak premier czynia, przypomnijmy choćby dla tych, kto ich do dnes nie poznał, cy zadla młodych roków nem ich poznaty. I drugie pojaśnienia, dla po dasz to i w dajaki cili, ale my rok, to czas nasz nastał, dajemy ty lubą nelem za dla samoj lubowy, a i z pryncypu. Tak dwa reczenia. No i tu mamy taki naturalny perechit, taki znaczeniowy, czemu do tej drugiej formy, bo druga forma to czom. Czom. No i tu już nie mamy prynazewnika toho zadla, takiego, kiedy byśmy się dodumali, zadla czoho, tak? Mamy tu starą taką formę od miejsca nazewnika szto, no i czom to jak raz pierwistny trzeciej odminok, dającej odminok. Moglibyśmy sobie to wyobrazić w ten sposób. Gu czomu kolisy. Ono zwuczało gu czomu, znaczy do czoho, w stronę czoho, nasz to, z jakoj przyczyny, tak? No i tu, jak już widamy czom, to, czomu to służy, o, to czom, widujemy ciż o cil, tak? I widamy, czom jest tak zrobił, widujemy o przyczynu i tą granicą pomiędzy cilu i przyczyną, to ona może być bardzo ciekawa, bo się mi zdaje, że wielu języka świta zwidania takie do czoho, nasz to, poszto, dla czoho, za dla czoho, z jakoj przyczyny już się zaczynają miszaty. No i dobry. No i kiedy już mamy to Czoho i czom, no to tu sym możemy tak podumaty, no dobry, ale to za dla czoho jeszcze jest bardzo zrozumiałe. A czoho, bo na tym gramatycznym riuny, kiedy pominemy to za dla, kiedy że ho skorotymy, no i to czoho ono zaczyna nam zwłaszcza jak takie, właśnie takie niepełne. No, ale, no i tam na foni mamy zas taką historię, dumam, że jeszcze praslawiańską historię, że to praslawiańskie zwidania szto mogło mate różne formy odminki, tak? I mogli to formy byty i w zadla koho czoho si tam w rozdajuczym odminku, cy gu czomu. Dneśnie czom, gu czomu w trzecim odminku znaczy w dajuczym odminku. No i za to czoho i czom nie moż powisty, że to absolutno synonim. To znaczy, dnes one budą znaczyć to samo, ale wskazują dyryżne gramatyczne drogi do chodzenia do toho, o czym besidujemy. Znaczy, za dla czoho dasz to się stało, albo gu czemu, jaka jest przyczyna toho, tej podii, toho, co się stało. No i zresztą, kiedy sobie posmotrymy na inny słowiański język, to polski ma dlaczego i czemu, rosyjski poczemu, mamy czemu w ukraińskim języku. No i Jak raz widzimy, że jest wiele odmin toho, czoho naszego w różnych słowiańskich językach. No i dobry, no i za to teper przejdę chyba do toho, bo w wydaniach było też takie w naszych dyskusjach, kotra lipsza forma. Nie znam czom. Mi siedzieć chyba barże to ta forma czom. Jeszcze nie znam czom. Tak dokładnie się dzieje. Nie jestem w stylu wam powisty. Może to jest lem sytuacja taka językowej prywyczka. Za to tu, bo też piszcie na demko@lem.fm, czy was się hosumą barże czom, czy barże czoho, czy dopełniało się za dla czoho, bo to też może być ciekawe, to bardzo fajnie by było

taki językowy fantazy, ale też jak propozycja do dyskusji. Załóżmy, że pierwsze w języku dopinowała forma czemu, no ale w jakimś momencie skorotiła się do czom. A trzeba pamiętać, że nie może było przy formie czom hostować skoroczeną formu czasosłowa byty, znaczy czomus. Czemu mnie piszą, czomus nie przyszła. Bo znamy, że ona może być hostowana lem po tych słowach, które są skończone na własnej, tak? Tak, dołhom czekała, albo dołho czekałam. Piszła z domiu. Piszła z domiu, tak. Wczeram wernął. No i za to może, kiedy się to skrotyło do czom, może jak raz zaczęła grać rolę forma czoho. Tam ono się kończy na o, znaczy bez problemu skonstruujemy formu z tym czasową byty, czohos, czohom i tak dalej. Za to ta opozycja tych dwóch sił, które dnes, przypomnę, mają formę czoho i czom, mała też swoją drogę i możliwe, że dochodziła do tego różnymi drogami. No bo jak sobie posmotrimy, że po pierwsze to skroczen formę dawnego, znaczy czasosłowa byt, jem i jest, one nie zachowują się jak kinciłka czasosłowa, o, w ten sposób może, bo możemy go przedstawić, tak jak już bym powiedział, do nelem, do czasosłowa, ale też do innych części reczenia. Za to tu widzimy, że chyba to czego zaczynało grać bilszu rolu, za to, że może było to przedstawić, tak jakby się dojął, to lem taka może moja hipoteza, ale chyba może ma ty sztosy, może być sztosy w tej hipotezie. Tak mi się zdaje, że jednak ta forma musiała być chyba kudaku spizniejsza. Tak czy tak, w lemkiwskim języku może zadziać jedna bardzo ciekawa rzecz, ponieważ po tym zwidaniu czomu była też skoroczona forma czom, tak? Ale to enklityczne, to przystawne czasty od czasosłowa byty, tak jak dołhom czekała, piszła z domu, wczeram wernu, tak? One się najlepsze w jedyny sposób, żeby się przyczepili przy własnym, albo po własnym, no i za to po formie czomu może było powiesty czomus, ale po skoroczonym czom już robić się trudniejsze, znaczy nie możesz tego zrobić. Za to ciż to ta możliwa forma czoho nabrała swojej bilszej wartości i możliwe, że nabrała też popularności. Ale dobry, piszcie na demko@lem.fm, piszcie na komunikatorach, może się dachus posłarymy, bo czasem się słarymy. I to jest ciż, by się tu w takim bardzo pozytywnym sensie. Może zaraz sobie mocno podyskutujemy za to, że Riżno to się... Aha, małym daty jeszcze premierę. Probaczcie, to było to na premier w Śpiewanci, Czerez, Pole, Szerokoje, Spitwiar, Pasko, Jusy, tam mamy czomus do mnie nie przychody, uniczka była wytka, czomu jest i może tu skrotyty czomus. Mamy, śpiewał Teodor Gorz, czom to teper tak, to nasze żeny chodzi tak pitstryżeny. Jest śpiewanka czom to nie przyszł. Tu mamy skoroczenu formu dawnego czom. Za to, jak widzicie, wszystko, wiele tych form w języku istnieje. No i dobry, może tak kolej tak to uporządkuję. Nie mam takich ambicji, ale dumam, że kiedyście zaczęli pisać, jak się was wysiduje, czom, czoho, za dlaczego może, czy może czomu i czy możliwe. Piszcie demko@lem.fm komunikatory, a to była Słowowicia i wysiduwał demko@lem.fm.

Trochanowski. Bardzo krasnie dziękuję za dzisiejszy czas. No i dumam, one dołucha. Zaraz się budeme moczy sperate. Trzymajcie się. Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliwżarz dajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia.

0: Karpacka Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza, co jedynych sztatach i Kanadzie i Karpatorusko Obczestwa w Kanadzie. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płaczę do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 52. Piatnycia 22 listopada, novembra 1946 roku. Bilanka powiedz gorleci. Aleksej Rydżaj w Edynboro, Pensylwania, dostał świeże pisma od rodziny swojego brata z Bilanki. Bilanka, 20 grudnia 1946 roku. Drogi stryku, i z waszego pisma wyczuł, że wy duże interesujecie się tym, jak my przeżyli wojnę i jakie były u nas boi. Tym duże ja tiszu się, aż to sud ludzie z naszej rodziny, którzy chociaż znacy za nasze życie w starym kraju. Odże było to tak. Kole niemiecka armia wkroczyła do Rosji, to znaje te stryku, że to w Rosji było bohato Niemców z dawnych dawen, bo były nawet niemieckie kolonii, to tak to te Niemci zaraz pereszli na stronę niemiecku. Dalsze ciły naselenie Wielkiej Ukrainy, bo nawet armia generała Własowa, pereszli na stronę niemiecku. Wsi gadali, że to Rosja propadę, to perechodyli na niemiecku stronę. A kole w połowie czerwca 1944 roku niemiecka armia odstąpiła z Wielkiej Ukrainy. Na linii Żytomir Kyju, to kto żył, wszystko nim cichnale na peret sebe do Niemieczczyny. Aż to zostawało, to wse palele, tak że to ostawała się lem czorna, skopana zemla. W połowie czerwca 1944 front nie był na linii Żytomir Kyju, a w Haleczyni peret Lwową. Przy kińcie lipca tegoże roku sowieckie wojska zaniali Lwów, Peremyśl i Jarosław. No nasze ludy w kraju dumale, że to front stojał jeszcze koło Kyjeła, bo tak twierdziła niemiecka propaganda. A szkole w naszych stronach pojawili się niemieckie i ukraińskie faszystskie biżęci, to gdy nasze ludy widzieli, że to z Niemcami złe. O tych biżęciach pisze teper bywszy wyjdź z Bilanki. To te ludy jechali den i nicz ciłyma taborami, a po drodze wsioż to było rabuali. Do nas przyjechali w miesiaci lipcy 1944 roku i zakwaterowali w Szymbarku wzdłuż Hostyncia i rozchodzili się po sełach. Na polach jeszcze wszystko zelene zerno kosyli dla konej, a de bliżej do rochy to wypasali chudobą. Każdy z nich był wożeny. Nasze ludy ostawlali chyży i wtykali w potoki, a one po chatach wsio zabierali, że to było, albo niszczyli, żeby niczego nie ostało się dla ruskich, jak przydód. A kto by skazał jakie słowo, zaraz zastrzelili. Nie daj Boh, jakby ty zastali w chyży dziłku albo żenu, bo że to chotili, to robili z nią, a potem zastrzelili. Bohato ludzi tak propało. Jak zajechali do Bilanki, to jak raz rozłożyli się koło mojej chyży. Żena za mną wtekła do brata Mikołaja, bo jego żinka dalsza odcała, a ja ostał się sam w chyży, bo i musiał jem byty doma, tak jak jem był witom. Trudno opisać, co się robiło. Jak wpali w chyżu, jak zaczną drabułaty i nosyty nawozy, zerno, kury, husy, peryny, poduszki. Odisz jaka była, zabrali wszystko, tak że my ostali się w tym, co było na nas. A że to było lito, to człowiek był w koszeli i spodniach, bo czerwiki z nich mi zabrali. Zabrali mi swyniu i dwa te lata, a dalsze zabrali horci, myski, zygar, obrazy. Obrazy pobyli i zmetali na zemlu, a takie jak kresła, stoły, to porubali i tym palili na dwori. Zerno, mał jako ochyży, to wozamy i zdyli i koni pasli. Tak stojali w nas ciły tyżden i rabuali. Chocia było dasz to schowane, to tak nurał, że to naszą i zabrał. Kole oddychali, to człowiek został jak durny, bo wszystko zrabułane jest nieszczęne. Zna te drogi stryku, że to w takiej bidi to nawet isty się nie chocze. Dobre, że to stała się nam odna koroła i kąperi w polu, no i po trocha zerna z nieszczęnego. Najpierwsze dokuczało nam to, że ostale z maciłką bez oderzy i do dneska nie mamy żadnej oderzy, a nawet nytok nie kupyć, jakby chodził dasz to wszyty za słowo połotna. Chociaż i starego połotna brakuje. My czytali w amerykańskiej gazety, że to nasz naród w Ameryce prymusowo daje na naszych ludzi w kraju czerez junra, ale nie znate kto to jest. To panowe po mistach wsio pojdają, a nasz naród chodzi obderty i hołodny. Starszy brat w piśmie do tego samego stryka pod datą 16 grudnia pisze tak. Wielka bida na mnie, bo brak oderzy i obucia. Zostawiam ciłkom zrabułanej, a kupyty jedno, że nie mam zaszto, a drugie, że nie jedę kupyty. Ludzie w seli piszą do krewnych w Ameryku, chociażby i trecie pokolenia i dostają pakunki i tym się spomagają. I z Bilanki pojechało tylko 20 rodzin do Rosji, a reszta wsi się trzymamy swojego peca. I z dolin wyjechali wsi, bo zostało lem 5 rodzin. I na szklarach ostało się 5 rodzin. Коли в 1939 році вступили до нас німецькі війська, то зараз почали брати людей до Німеччини на роботу. І з Білянки забрали 85 осіб, то дотепер не вернулося 12. Зараз в 1940 наложили страшні контингенти на людей. Як почали німці відступати з Росії, то здавалося, що вже ніхто не пережиє того тягару. Так мордували і рабували. Госени 1944-го розпочали копати окопи від Чехословацької границі через Веселу, Брунари, Грибів. Та наше село приділили копати окопи в Брунарах. Денньо по 120 осіб мусило йти на роботу. І так ми копали аж до 16 січня 1945 року, без перерви ден і ніч. А як хто до роботи не пішов, то кого в тому домі поймали, зараз в карний лагер до Освінчимя вивезли. І там вже Божого Світа не увидів. А в сені 1944-го прийшли до нас на Лемковщину руські партизани. То і вони почали немилосердно рабувати одежу, ідло, гроші, худобу. У кого ж то нашли? Так німці вдень, а партизани вночі панували. Нарешті прийшли до нас 17 січня 1945-го руські війська. Зараз почали брати людей до Росії, хто хотів. І так, знаєте, люди подуріли, що того до смерти не пережалують. Отже, Рихвалд виїхав цілий, і з 280 домів осталося лем трьох газдів. В долинах остався Нонашко Юрчак і четверо других. З Лосі виїхало 120 родин, а Климківка майже ціла. Написавби я вам веце, але часи в нас дуже неспокійні. Як довго то буде, то не знаємо. В обох письмах прося до пакунки і подають міру на черевіки для кожного. Редакція Карпатської Руси достала із Бортного Горлицького повіта слідуюче письмо. Штефанія Валевська з Драгошова, замужна феш в Бортним повіт Горлиці, пошукує Івана і Михала Перуна в Америці і Штефана Перуна в Канаді, як моїх ойків. Прошу їм написати на адрес Штефанія Феш, Бортне, Почта Сенкова, Повіт Горлице, Małopolska, Poland. Klimkiłka, Powiat Gorlice. Semanu Wojtołyczu w Pittsburgh pisze bratanogi z Klimkiłki pod datą 30 września 1946. Powodzenia nasze można porównać z morskimi falami, kiedy nie ma najbliższa burja kołychaje. Chociaż znaty, co to za jedny to też, to w nas palele chyży, to ja sam nie znam. W nas, w Klimkiłci, żyły nasze susidy i z flaszy, i z ropy. Żyły one na tych gospodarkach, z jakich ludzie preselili do Rosji. Odże w nocy napało jakieś uzbrojone wojsko, których policja nazywa je banderowcami, i popit palowali naszych susidów. A przytom spalili chyrzy Mykołaja Labowskiego i Sztefana Karpiaka. Psecho spalili 22 budynki. To samo powtórzyło się i po sąsiednich sełach. Teper za to odpakunok. Żeby zbył napisał w pierwszym liście za pakunok, to ja by go naszął, ale z drugiego lista już było pizno. Ja piszą na pocztu, to pocztarka oprawdowała się tak, że pakunok przyszedł jeszcze 6 lipca i leżał do niedawna, bo szwagier Wanio, jak odchodził do Rosji, kazał paczku zaleszyty na poczty. Jednego razu w nocy wpali partyzany i paczku przy pocztarki rozobrali. Prosiła od nich jedne pończochy, to jej powiele, że one może sobą mają także dziewczata. Tak pończochy przydadł się im. Na twojej witczyznyni gazduje teper z Gorlic jeden ohorodnik. Duże dobry się mu powodyt, bo grunt mają wielki. W Uściu ostało się jeszcze koło 25 rodyn. Osyp Dutkanycz, 22-liczny chłopec z Bortnoho, nachodzi się teper w Germanii, gdzie żde na wyjazd w Ameryku. W naszej gazecie już było pomieszczone od niego jedno pismo, jakie on napisał od Ciuwanychi. Teper pomieszczamy to, co on pisze swojej teti, Maryi Dutkanycz, w Los Angeles. Bremen, 11 żółtnia, oktobra 1946 roku. Droga teto, duże kraśni wam dziękuję za to te gazety. Ja prawda już dosyć długo na nich czekał, bo wy meni raz pisali, że ste meni posłali paru lemkiłskich gazet. Ja z wielką ochotą ich przeczytał. Nawet taką niespodziewaną rzecz im się dowiedział z nich. Same hołowne to, że nasze ludzie piszą ze starego kraju i z Rosji. Widzicie, do mnie bardzo rzadko kto napisze od tamale. To z gazet jem się bardzo dużo ciekawych rzeczy dowiedział. Wyznajecie, że ja jeszcze w Bortnym za moich dzieciniaczych roków lubił czytać te gazety. Bo do Mohoniania przychodzili gazety ruskie z Lwowa, to ja się bardzo duże gazetami interesują. A nie sam nie znają, jak wam podziękować za to te gazety, bo one mnie duże pocieszyły. No ja wam nawet troszkę ich oczu powisty, że wy w dobrym kraju i dobrej organizacji macie. Ja duże dorożu tym, jak nasze ludzie szanują swoją narodną organizację i podtrzymują swoje redakcje, bo ja tak samo przed tą wojną podtrzymywał wszystkie ruskie organizacje. Jak mi nasz to niebud grosze były potrzebne, to mi zawsze prosił niania, który mi nikoli nie żałował centa na taku cil. Ja znaju czuże szanowaty, no swoje nie mogę zabyty i swoim jak najbliższe się interesują. Odże duże wam dziękuję, że to u was to, że jest serce dla podtrzymywania ruskich organizacji. Ja naprawdę ciłem swoim życiem do dzisiejszego czasu lem ruskie lublu i za to was duże chwalu, że wy sobie prenumerujete naszą gazetę. Ja też skoro już do Ameryki pojdę, bo wczoraj był ja mu konsula, to moje papiery już gotowe do wyjazdu. Jak będę odstał drugi korabel jechał z emigrantami, to ja też pójdę nim. Tak mi konsul powił. Ja na pewno będę w Chicago jeszcze do Rożdestwa Chrystowego. Hańczowa, powit Gorleci. Daniel Durniak, Pionkers, dostał riad pisem od bliskiej rodziny w starym kraju. Pierwsze. Melania Juskiewicz pisze obszerno o wsiakoj bidi. Do Rosji nie jechała, bo dumała, że to doma po starej systemie bude łucze żyty, ale teper wychlata jej tak, że to wsiady przychodzić na nowu systemu i trzeba byty uczenym, żeby żyty łucze. Mery Inczym pisze tak. Heł nie znam cydakole, da kto się doczeka do czoho, bo heł teper już wszystko tak, jak i w Rosji. Kto chocze deorata, bo kosyty, to de się mu podabat tam może, ale jak jest piat snopiu, to cztery ich, a jeden twi. Nasze ludy się tieszyły o rale rządowe grunta, a teper jak przyszły podatki, to każdy każe im wsio zabraty, że to się na ich grunty wrodyło. To samo i w Rosji. Pysze kuma Ulejanka, że dostała 3 hektary pola, to z tych trzeba daty 7 metriów zerna. To one dadą własną gospodarkę, ale i tak nic nie masz, lem ty wsio wozmut. W nich jest tak, kto wczeny to żyje, a bidny i robitny kto marni się maje. I na kołchozach to samo. Kto tak uswczeny i zna dobry cyganyty, to mu dobry. Ja była w Uściu, jak u ściany malej chaty, to starej Humecki takie kazania im powitał. Neoriu ne siju, bo ja idę w Rosyju. Prodaju koni, wozy, a sam idę w kołchozy, bo w kołchozach dobry żyty. Jeden robyt, a sim leżyt. I to mu prawda, bo jak przyszedł Anton Cap i kum Wasyl, to opowiadali, jak one tam robili. Kotryj nim kierował, to każdy krał. A to, od kotryj niczym nie kierował, to lem to dostał, że to zarobił. A jak przyszło dility, to rząd odobrał swoje, a wysiadilte tym reszta. Kochany ujku, pyszę te, żebyś te male ochotu wyjdę do kraju. To na razie nie warta się spieszyty, szkoda kalczyku. Heł chodziat bandurowci, ale w Hańczowi jeszcze nie byli. Tamto też den byli w Ripkach, przyszli na koniach. Jakiś Staś tam był szołtysą. To przyszli do niego i mu powili, czego z ludy wyhaniał do Rosji i de to zerno, co ty zabrał po ludziach. On piszał z nimi do szpichlaria i im wkazał. A one ho tak zbyli, że to ciły czorny został. A teper już tam jest drugi szołtys, też Polak. No i to ho tak pobyli i wszystko im zabrali, że to male i kazali się im wynesty. Przyszli do Florynkę na zabału, hulali do północy, a potem nachnali wsio do sali i dawaj czoboty. Tak wsi chłopci piszli do mi ubosy. Najbliższe ich tam jest koło Krynyci i tu cud na Maguri. Jak prydzą do chłopa i najdą dobre ubrania albo czoboty, to już ich. I korały i swyni zabrali teper po Klemkiuci. Ale przyszło polskie wojsko po sełach, to może dakus bude spoki. Na drugi kartoczci pisze do kumy Antosi i żałuje się, że kuma nie napisała jej iszczy niczego. Wydy teta ujko starszy i one napiszut, a my razem dziuczyli i kumowy z mojej rodyna, no tak prudko ste zabyli. Wyznate, że my hneska tak się potorchali jak dyke husy, jedny tu, a drugi indy. Ja mała 20 semoch kumiu, a hneska zostało mi dwóch, Grega i Durkotowski. To się było z kim schodyty i się chotiło żyty, a hneska tak smutno, że to desia oberne, to się płakaty chocze. Pajza Wołk w Cleveland dostał pismo z Stanisławskiej Oblasty od Jurya Barny, rodom z Wojuce, powit Gorleci. Pod datą 30 września on pisze, że to wsi on zdrowy. List od tety Pajzy Wołk dostał, no ale nie odpisał zaraz, bo zluczyło się takie. Na czwarty dzień, pośle oderżania waszego pisma, my wyjechali bliżej Wojuce, a to w Stanisławską Oblast, gdzie teper perenosymy rozmaite życia. Napiszcie nam, teto, co my dobre zrobili, żeśmy się tak porozchodyli wszystkie woliuczane. Teper tak żyjemy jak cygany. Dido Sydor jak Petro, pomerli jeszcze chłowiucy. Jak zmy żyli w Charkiwszczyni, to zmy znali o wszystko mi jedno o druhych, a teper nie znamy. Dźwidujecie się teto deli przecy, chłowiucy cy heł. Żeby tak żyli ludzie, jak żyli chłowiucy, to może te znaty dobry, że heł byłoby lipsze. Ależ to swoje, to nie czuże, bo czuże nikoli nie zahryje. Do was pisze syn Iwana Barny Petrowicza, syna prebranego Sydoriaka Petra. Ja prodążam heł dalsze swoją szkołę za trzy miesiące pidówczyty się na zootechnika albo weterynaria, a tymczasowo roblu w rajonie za buchaltera i zarabiam miesięczno po 300-400 rublej. Nasz adres USSR Stanisławska Oblast, Żołtnowy rajon, Wielkie Piskowody numer 99, Barna Jury. Pisze Pyrniak Sztefan, pereselenec z Izb, do brata Józefa Pyrniaka, Bajon. 9 września 1946. Drogi braty i bratowa, list wasz my dostali, za który serdecznie dziękuję. Aż to do nas, to my dziękujemy Gospodu zdrowy, bo jako zdrowiejszy, a powodzenia nasze takie, że na razie jeszcze można wytrzymać. Chliba nie brakuje. Jeszcze z mychy bez chliba nie byli, a dalej nie znamy jak bude. Ujko pojechali na Ukrainę tam do syna Petra. Win się tam ożenił, a heł się im złe wydziwo i dużo już wyjechali. Nas było heł 20 rodzin z izb, a ostało nas 6. No my na razie nie dumamy i ty, bo się boju ruszaty, bo mnie już dobry nawczyło. Isty jest, szto, to nie jest czego się perechodyty, bo hneska wsiadł jednako. Ja dumam, że robyty wsiady trzeba. Woroszyłowo-Hradzka Oblast, Staniczno-Łuchański rajon. Wielkie Olchowski, kołchoz imieny Woroszyłowa. Pyrniak Sztefan. Paweł Onuszczak z Hańczoły pisze jej z Tarnopolskiej Oblasty, sestry i szwagrowy w Chicago. Pisze, że im tam złe i prosi braty ich wsich do Ameryki. Pozdrowiaje brata Romana i brata Wania, a tuda peresyłaje pozdrowienie od brata Michała, bo one tam te pierwsi razem z żenami i dzieci. Adres: Tarnopolska Oblast, rajon Monasteryska, seło Dubowycia. Paweł Onuszczak.

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo bardzo mnie boleć. Im piszą. I jeszcze bardziej boleć.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovorit Priyashiu, jak i w Radiu Lem FM możecie gostyni słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

Dobry wieczór, witam w Piatnyciu na Słuchowysku i zapraszam na drugi czas karpackich nowel. I zaczynamy dneska pierwszy odcinek noweli pod nazwą Nepokorenej. Zapraszam bardzo serdecznie. W głębokiej starosty, kiedy kończyć się moje życie, raz jeszcze zajęło się w mi gorjacze żelania wyprawyty się na nebotyczną Czornogoru i choć na marnych nogach do groba przychylającym się tyłom pustył jem się ku tomu uchu naszych ir, żeby, jak reczeno, raz jeszcze staty na werchu krasawyci Czornohory, raz jeszcze pizryty z niej na daleky syni Karpaty, raz jeszcze wpywaty się szumom Czeremosza. Dawno jem ne wydił Czornohory. 40 rokiu zyszło od toho czasu, kolem pierwszy raz oddychnął tamtym pidnebesnym powitriom. I tołdy sprącał jem się po jej uboczach, spynał do zawiszenych hori mrak, szto obny majut wyszni jej gorgan, ta jednako spynał jem się tołdy inakrze. Hneski moi lycia, poorany, sywy i wołos, taka bilijucza i boroda, nohy płanny, a tołdy krow junoszeska płynuła, oko naweselity się żażdało, lice ogniem horiło, a dusza swobitni szuchała. Hej by krylatej demon po skałach, wertepach, jaruchach. Tołdy lykuwał jem, radował się szczęścią młodosty, spynajuczy się na Czornohoru. A dnes żal. Tucha styska ty rudy, koli zazwyczu po tiłkych rokach sesy paryi, tot harcujuczy Czeremosz, toty rozszumleny lisy, toto synie nebo. Tołdy wytał jem Czornohoru. Teraz się z nią praszczam. Smutna się mi ona wydyd dnes, za czymsy siami na jej werszku cnę. Inacz zanesłam ja tołdy dola do tych czarujuczych zakutyn? Cy na to, żeby zaperty mi życia na wse? Żeby odsiczy mi dorochu do szczęścia? Szmaryty do szerokoho świta, żeby z chołodną świdomistiu den po den plantaty się po medze ludmy, sztoraz nowyma ludmy, a za jedno na tychże alpijskich serpentynach, a to na strotypowych, krykliwych trotuarach mist, na ansamblejach i w knyżnych salach i na ostatok w misteckich kafe szantanach. A nigdy ne prylipła moja dusza, nigdy nie rozchoriła się lubą. Wszytka lubą ostała tu, pohrebana na tej Czornohori. I hneski ne stoju jak kolysy, bez kince na jej chyrbeti, ne wpywam się szumom dereł i ne wzeram z taką rozkiszu do syniego neba. Dnes moi nowy poza wychony, poza zwozyska nad berech Czeremosza mia wleczut. Pamiatam iszczy, ryn jej krasa, a dale
na cmentir się ponachlam. Tam ona, moja, i za zmianę sudnohy dagdy inde, do seła, na joho kraj, do joho chyży, pusto tam hneskę i ślidu neje po joho chyży. Jadłowec i chabzyna rosnut na tym miejscu. I win, a czyj dawno w hrobi. Nit, win iszczy lemsywy i taki, jak i ja, schyleny. Tremtia czaruka poczywat na oróżu, a ona... Tu kinczyć się zapyska. Ostatni słowa ruką hejby konarium trepoty napisany. Prezerał jem inczy jeszcze zapyski moho soputnyka. Danyk danemich jem najty ny prodołżynia, ny da jakich inczych odnesiń. A czy i tu ruka skinczyła powinnist i wydno mi towarzysz od tych ostatnich slił nie wynymał już nijakich zoszytił, żeby spysuwaty w nich wrażenia zo wszystkich swoich podorożnych tur, szto metalnym, jednako nemyłosierdni, jak i nepokoreno z jednoho miścia na drugie spit południowoj italiańskoj spekoty do alpijskich ośniżenych werchił, zo sidalysz czy niemieckich sztuk do szalenoho życia misteckich kabaretiu. Z uhorskich bezkonecznych puszt w piłniczni hołot i zasku południowi spekoti. Dola zwęła mia prypadkom z moim soputnykom i pouczyła nas kisną. To ty same żelania w neho szto i w mene. To ta, że sama cil w neho szto i w mene. W mene cil nyjaka i w neho nyjaka. Desia zaplancze nasza para, tam się skytame. Chodymy po misteczku, ne znajuczy neraz ny nazwy joho, neby się dojuczy o ludziach. Depideme za paropławą, tam hladame restauracyjnego stoła, neś widujuczy ny o muzei, ny o statui, ny o dajaky osobliwosty. Ime pry stoli, ne wzerajuczy się w menu, garsona ne klyczeme, sidyme bezmyślni i jednakowo i na fiakrisz to już z prywyczki nese nas po galerejach, muzejnych salach, bibliotekach, jednakowo na pokładzi paropława i na debarkadę i pred obrazamy. Oba jednako pozeramy w puste, neokreslene, nesmotriaczy na ludy. Oba neżełamy wydity, neczuty świżo prybywszoj artystkę. Oba trymamy w tekach bedekera, neotwierajuczy hony raz i na ostatok zaschladamy restauracyjnoho szyldu. I choć mi towarzysz sywej, starej, w protyłnosty do moich roków, w jakich wołos hejby czornej iszczy, lem już się ritszat i aż wysmotrjuwaty by, kole pit biły kolor zacznę pit chodyty, ta jednako to nie zawadżat zrastaniu naszego podorożniego prijatelstwa. Dopełniamy się oba i hejby wnutrisznio rozumiemy, jak rozumijut się dwi wybrane duszy. Kole prymirom mi towarzysz czuje pociach do markowackoho, albo Burgunda, i wo mi już przed tym tot pociach się odzywat.
kiedy potichat mia do werszec koho, abo meneszera, win już dawno za tym, że wynom tużyt. Koli mi towarzysz Artemon, z zalubowaniem kupuje w italijanky margarytkę, ja z prywyczkę rozkoszuję się żarom jej oczy. Kole Artemon do rozpuky pnę się hori, ja z alpijską tradycją padam do wertepu. Kole mi towarzysz wticze w zymi do Italii, żeby ne widite śnihu, ja tiż ponachlam zanym do Italii, żeby się rozkoszuwaty horiaczym klimatom. Lito nas wertat do Alp, żeby się tej horiaczki pozbyty. Reczy my hejby na to rodzeny, żeby ciłom głubyną mysły i cili wyłoczyty się po Bożym świwiti. I hardy czas już się wołoczymy, tymi kiśniejszemu związany, że oba my wyszli z Karpat. I to zo samych ich nedr, de rik jak podolsky zasiwy się rodiat, a de zasiwy jak pustynny riczkę wysychajut. Za to i żełania czas to jedno się wrodyt. Zwidujemy garsona, cynezziłby tu człowiek wiłsianoj adezymky, abo medowoho knysza, a nit to hreczanoj pałanyci. I po negatywnej odpowiedzi garsona mi towarzysz morszczyt czeło i ja za nim sticham obrwy. Na dneska to już wszystko. Zapraszam na druhu czast nowoj noweli już w ponedilok. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czytat myszkę żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak tiło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem. Knyżkę jest od towarzystwa, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Dobry den, serdecznie witamy i zapraszamy na program Radio Czytalnia. Dneska przypomnemy paru tekstów, w jakich jawlać się nazwy lemkiwskich seł. Oczywiście nie sposób wymienić w protiahu jednego programu wszystkich seł, ale postaramy się wyczyslić jak najbliższe. Jak wszystko znamy, Lemkołyna roztycha się po północnej stronie Karpat, w czasty Sandeckiego Beskudu, przez Niski Beskud, po zachodniej strony Bieszczadiu. Okrem tego do terytorium Lemkołynu zaczuslamy 4 seła z okolic Szczawnyci i Wisem na północ od Krosna. Na początek posłuchajmy wersza o najbardziej sławnym seli na Lemkołyni, Florynci.
6: Florynka. Jak Austria się rozpała, Habsburgy propaly. Wilno narody zitchnuły, kajdany opaly. Uchry, Czechy i Polaky skłali swoją władu, a Rusyny do Florynki sklikali naradu. To narodne było wicze z ciło i werchowyny i wybrało rusku radu, uriad Lemkowyny. Świtła radist zweselyła Beskydy, Karpaty. Uż nikoli się nie wernut talerchowskie katy. Powstał naród, sztoho wrachy prirekli do smerty. Wstał za wolu i swobodu, choć bidnej, obdertej. Powstał naród, szto wikamy pit jarmom hnuł szyju. My swobidny, my rusnaky, idme pit Rosyju. Hromom Beskyd obletiła radist prewelika. Cy czujete, dobry lude, swoja respublika? Jarosław Kaczmarczyk, chylak, chromosiak z Krynyci, zaklikujut. Za czest wstaty rody moj zemlyci. Kraj zniszczony, kruchom wsiady mohyły i groby. Wsiady smutok, wsiady nużda, hołod, brud, choroby. Kraj wikamy znedolenej rozorwał kajdany. Jakże było neradity? Swoboda nastane. W naszych chyży zahostyła wola wymrijana. Ne dywujte się, aż to w Lemkiu lycia zapłakany i z radosty wszytkie wyny worocham proszczale. Wschodzi myri, susidamy żyty namiriali. Ta korotko sące chryło, śwityło w Karpatach. Ne hostyła dołcho wola w lemkiuskich zahatach. Lechijony piłsudzkoho kraj ponewolyły. Hirsze jarmo jak austryjskie na Lemki włożyły. Nikomu było pomocy. Za Lemkamy staty i panowe rusku radu szmaryły za kraty. I żandarmy zadusyły lemkiusku derżawu. I wywoły patriotiu na sudową ławu. Wsesz, florynka, nezachylne w pamięty naroda. Czy to skorsze, czy późniejsze, blysnę nam swoboda. Czytała Monika Tylawska.
3: Ulem Kołyna to czast karpackoj Rusy, kotra jest podzielona medzy różne drżawy. Jednak Lemko wsem ale świadomist, że jest to jedna czast. Iwan Rusenko w werszu Lem Kołyna opredila te granici karpackoj Rusy od Tjaczowa, Użgoroda, aż po Osturniu w Tatrach.
1: Iwan Rusenko, Lem Kołyna, kamienisty puty i potoky rwuczy, berezowe debry i lisy dremuczy, kyczery wysoky, polany zeleny, propastne roztoky, zruby porosneny, a szkoły maleńkie, chyży drewniane, ditoczkę boseńkę, luda zastarany. Temno w chyży, smutno smotrat ikony na ścinach, koło peca bręczat muchy, husy, kury w siniach. Kus dereła za stodołą, na kupi czatyna, wida smotryt czere zwych lat, oto Lem Kołyna. Ja rodył się twoim synom, dola moja bidna, ta lub lutia Lem Kołyno, moja maty ridna. I choć zemla nasza bidna, dola na zawydna, ne zabudut moi oczy, tychych hirskich noczy, a mi serce ne zabudę, pokal żyty budę. Bocum hoden pozabyty naszu hirsku krasu, i smereczky, i polany, desia uci pasut, i czernyci, i jafyry, jachody malyny, wera Boże, ne zabudu, ne dalem kołyny. Szumiat lisy, krajut piśni, hej, zadawny wiky, a jaleczky się kłaniajut smerekam stolitnym. Chmary płynut ponad chory, tychońko jak husy, ponad chory, ponad lisy i skarpackoj Rusy. Od Tjaczowa Użhoroda, preschumenne priasił, płynut gunam myły chmarkę z wistoczką od naszych. Idut dale guszcza wnyci, pres tatriański turniej, pres szlachtowu bił wodu, hej, het aż gu osturni. Alis szumyt, pieśnio śpiwat, i słuchajut chmary, o woli, o proszłej sławie i o czasach starych. Tam w Rostoci wydno seło, daleko pred nami, małe chyszky, staru szkołu i pit blachom korczmu. Sące siło za kyczeru i witer już stychat. Lis spokinej pred weczerą i lekko oddychat. Rosa padat, misia dzyszą, tyszyna na seli. Lem z daleka czuty chrania cychańskoj kapeli. Ja was lublu, jak i swoich, cychane romane. Was chłodnych i obdertych i sponewyranych. Nie łatę swoje odczyzny, niech dane przyznany. Lem luby te nasze chory, biduje te znamy. I bidny ste, wychudaky, bez zemli, bez rodu, jak ja lublu wasze chrania i waszu swobodu. Czytał jako tutko.
3: W piśni napisani na rusenkowo słowa ciż wymieniony jest Użhorod i Szczawnycia. Posłuchajmy tej piśni prynymanoj za hymny Lem Kołyny w aranżacji teroczku.

0: Inczum tvori rusenko vučislat lemkiusko sela, v kotruh možo ladati ženu.
1: Kto ma zamir się ženeti? Abo lekcija z lemkiuskoj geografii. Smotte na mapu. Kto ma zamir się ženeti? Najne czekat do seny, ale najsia poobzerat, najsia szumni popryberat i naj doraz sia ożenyt. Bo kto soj życzyt dobroj gazdyni, naj soj wyberat żenu zo żdyni. A kto zaslubyt młody diłky, tot najperejdy aż do waniłky. Tam sód diuczata ociń haroszy, ale ne majut gruntu ne chroszy. Jak lem bohaty, choć stary w diuci, możut soj najty żenu w waniłci. Ale jak iszczy młody wdowec, to najsia udast do kostarowec. Tam soj wybere. Ach, od skusi, brytku, ale dostanę duże majtku. A kto by chotił dobroj śpiewaczki, to najsia zwidat de do muchnaczki, de do tylycza, albo do huty. Tam sód diuczata, szto znajut nuty. A iszczy toto potychy powim, że czasom najdę szenu w łapowi. Lem do uchryna nit czoho ity, bo tam diuczata ne majut dity. A kotryj lubyt bars czorny oczka, to najsia udast lem do wysłoczka. Kto sobie życzyt zas paradnyciu, to najposmotryt lem na krenyciu. A kto zajdę aż do zawadky, to pełno najdę diuczata chłatky. Ach, to już nie jak ne najdę pary, to najsiaś widat desut brunary, bo tam na tysiacz piacto naroda, jedna tysiacza rzęsko choroda. Aj, w worobliku, szklarach, kroliku, w izbach, w ropece, w czarni, w ipnyku, lemkiuskich diuczat mate bez liku. Temperamenu lem tra do toho i kus odwahy i syły w nohach, ale rycz persza to sód dulary, naj o tym znajut młody i stary. Żenyty się możut nawet durni, czy to w repedii, czy to w osturni, naj sobie każdej mapu rozłożyt i naj pohladat deko treseło, najdę soj żenu, jaku sam schocze i budę się mu do smerty weło. Czytała Monika Tylawska.
0: Podibni seła Vučislat Ivanželem. W werszu Znowu mrokom składat żelania żutelam ciłojlem kołyny. Ivanželem Znowu mrokom.
2: Siu, siu, posiwaju. Z nowym rokom was witaju. W nowym rodzi dobre rude, naj wam dola krasza bude.
3: Żeby byle wy zdrowy i w bilanci, i w hanczowi.
0: Na bodakach, w zyndranowi, w łosiu hrabi małastowi, wo florynci i kunkowi. i w Nowycy, Gładuszowi, Taftulawi i Łabowi. Wsi z Roździla i Bortnoho, i z Wirchomli, z Wapennoho, z Prehonyny i Świadkowy, z Perehrymku i Szlachtowy, ta z Wilchiucia i Wysowy, Polan, Woli, Berezowy, Isp Perunku i Myscowy. Żdynia, Folusz i Terstiana, Pstróżne, Ustia i Tychania, Rychwałt, Szkwirtne, Radocyna, i Świrżowa, i Macyna, Tulycz, Mszana i Krenycia, Sołotwyny i Banycia, Tamuszyna i Śnitnycia, Ripnyk, Kotan i Ropycia, Ropa, Rybko i Ropianka, Szklary, Doszno i Podnarka, Czurna, Czorna, Wyszowatka, Czorne, Mokre i Zawadka, Smerekowec i Smereczne, Szczawnyk, Szczawne i Koneczna, ta Ożynna, Neznajowa i Roztoka i Daliowa, Łupkił, Kwiatoń, Opariłka, Bonariłka i Waniłka, i Jawirku, i Jawirnyk, i Komancza, i Barwinok, ta i Mochnaczka, i Liszczyny. Słowom wszutku zlem kołyny. Tiż i do was, lemko mowa, szto od Odry do Azowa, ta za morjom na czużyni, szczęstia wam bo doli noni.
2: Żeby nigda ne chorile,
3: żeby was plecze ne bolile,
0: żeby zdorowy grudy male,
3: na kaszla lilem śpiwale,
2: dobry ile mało pyle, i do praci male syły.
3: Mocno w nogach się trymale i hałowo mirkuwale. Szto i jak? I czom? I na szto? Świeci, prawda? Ile dasz to?
2: Stop was w baci nakołało, a ne w krzyżach. I nikoli ne strikało was w pochlebci.
0: Dobry spało się jak nespyt, arde snyło się jak nesnyt.
3: Najzarodyt się przenycia w Petra i Aftana w Rycie, w Makriana i Maksyma, w Onufryja w Nikodyma, i wdowy Maksymychy, tyż i w Staroj Wasylychy.
2: Kupu stochił na pomilkach, pełnozelna pre odwilkach, na perochy i chałuszkę, i na chlip, i na watruszkę.
0: Na warene i smażene, wypikane i świaczene. A kiedy dach to riże pana, i na torty marcepany. Sztob wrodyły się wam w poli kapustyczka, baraboli, krumpli, bulba i zymlaky, i komperi jak baniaky, taj bandurky, no i gruli,
3: wsady, jony, bery, duli i renety, antoniuky, rajskie jabłka, jest pasiłka, i ringloty, i węgierki, wszystkie sołoć jak cukierki.
2: Najwysoki len wyrosny, i w maliny, i je froski, na kalbaty i gorsety, na lajbyki.

0: i szczerzyczu dobrych swatiu. Najszarzenie dne żenaty. Dziłki za mąż powychodziat. A żenaty dzieci rodziat. Stop, mniale wask kłopoty. I wy żyli bez turboty.
1: Żeby sące wam tak chariło, żeby nie merzli, nie wyprili, żeby lito było litom, z spekotą, deszczą, kwitą.
0: A i zima zimą była, choć z mrozą, ale myła.
2: Żeby sławu dobru mali, na hostynach hościuwali, na wesilach tańciuwali, na chrestynach pośpiwali. Na pomynkach popłakali, żeby było wse jak treba, i dla inczych, i dla sebe, żeby wsi was poważali, szanowali, weliczali, i w potrebi przy nachodzi blysk byli wam w przychodzi. Dzieciam tiż ja powinszuju, naj was lublat i ciłujut, wszytki ridny, mama, tato, naj den każdy bude światom. Żtob wy starszych szanowali, do nauki pociąg mali. Żtob nie byli wyledaczy, młodych lit nie marnowali. Ale życia poznawali z knyżok, a pak z czesnej braci.
0: I jeszcze na tym twardo stoju, żeby żyli w spokoju. Bilsze, żeby nie wojowali, a gazdowe gazduwali. Robitniki zarabrali, wczyny, żeby moskowali, a i kosmos zdobywali.
1: Najście wam wesoło żyje. Komu śmiesznie? Naj się śmieje. A tu żyty, wierte grych. Smutek mnie, przyda śmiech.
2: Tak wam, Lemko, wszystkomu życzu. Siju, siju, szczęścia kliczu. Siju żyto i pszenyciu, owes, greczku, soczewyciu. Wam na szczęścia i pasznyciu, sobie że na palanyciu.

0: Nazwy seł nesud przypadkowo, ale czasom sud tak stary, że ne znacie dokładnie odkąd się wzięły. To skłania ludy do wydumowania legend. Posłuchajmy odkąd podla legendy wzięło się sławne uzdrowisko Wysowa.
1: Wysława. Stare to nasze seło Wysława, albo jak to chneska wszytki zowemy Wysowa. Oj stare, jeszcze tołdy, ho tak nazywano, jak ty ma zelenyma werchamy, szuchajował sławny zbijnyk watażok Sawka. Jeszcze tołdy, jak wyrastali, kiedy się pochynali jeszcze, najchrubszych neśni jalici, słuchajuczy czudowoho olęczynoho śpiwu. A krasna była Olenka, kiedy jak idoczka w liti, wesoła jak jarni witer. Z dalekich storin przychodzili tu paribci, żeby lem pozryty to ty olęczyny oczy. Radowali się naroblany na pańskich zachonach luda. Koli śpiew to odpoczuli, a starsze gazdyni rukę składali do molitwy o szczęśliwu dziwoczu dolu. Lem oczy pańskich gazdził, zły, zachłanny. Na zwiaczo pozerali, żadno wodyli z winkami za krasą dziewczatę, czyhali sztali czasu. Niech to się nie ważył skrywdyty prekrasną Olenku, bo mała oborączy w chorach. Lem za zazdrosty, złosty, panny ludkowe puszczali czutki, że ona bosorka, że zila oschodzi i sącia zberat, że szkody ludziom i żywyni. Pełzły czorny czutki, persmykowali się jak chatyna i ranyli serce dziewczata. Raz ku wieczoru, kole z lisa wertała z koszyką czerwonych jahidok, schodyli się pańskie posipaki na steżci i z kryką prywele do seła. Hej, widma, bosorka, do ochnia ju, do ochnia, kryczale. I takoj ochen kładut, sudci na pańskich pokojach zasłudzajut. Wistka sokołem nad chorami letyt, hyn sełamy idę. Naryt jak wielka woda hirskima dolinami płynę, stichat na one czudowisko. Stało dziewcza przy ochny, blisnęło oczami, aż panowe sterple od pizrynia toho projatoho. Ludy jojknuli, jak sudci wyrok proczytali. Spality ju, spality ju, zawereszczali posipaki. Przywiazali Olenku do stopa, hołowni w ochny poprawiajut. A Olenka jak zaśpiwat, aż medże chorame odozwał się jej hołosyk. Zachodyt soneczko za werszok zeleny, zaż to mene karysz Boże premyleni. Zaż to mene, zaż to tak karysz Bożeńku, lubiłem szuchaja w światu nedzileńku. Polet mi hołose aż do zelenhaju, ratuj mene, ratuj mi myły i szuchaju. Jak jeleń to dby stronochy zrywać się Sawka, a z nim i towarzysze Jocho odważne zbijnyki. Błysnął Sawki mecz, rozpierchnuli się ze strachom pańskie posipaki. Uż puta na rukach maleńko i roztjaty, uż się Olenka na braniem konyku paraduje. Hi, he, he, lemo od hołos desy tam w sercu Hirsia powtorył. Oni miły ludę, dołucho stojali seret seła, wyleczali wataszka, sławyli Bożu nicz. Bars welosławyli i nazwali seło Wysława. Czytała Melania Pelechacz.
0: Lem kołyna sławy się mineralnyma wodami. Lem kiłsky uzdorowyska sód sztoraz barże popularny. Posłuchajmy śpiwanku o Wasylu, kotry mieszka w Banycy, w kotry czuje się najlipsze, ale raz w miesiacy odwidza jarmak w Krynicy Zdroju.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

się wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i naszy młody barsia tam polaczat. Stary

to już wszutko, što zme na dnes zrychtuvali. Zaochoczamy do zwiedzania Lemkołyny, która dla nas jest najkraszym miścią na świecie. Przyjeżdżajmy do seł, z których pochodzi nasze predko, zachodmy na cmunteri i pamiętajmy o swoich koreniach.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Mi wersz. Wojdu do tebe mi wersu i woryciata zatrysnu i nikto nie będzie widział i nikto nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozdertoj duszu czuhaniu, na tebe zaszmariu, od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budeś lem mi i niczyj inczyj. Od najbільшого болю найбільший.

Dobrý večer, dobrý večer, Radio LM FM, z tej strany Rany, audycja o domach, kraśni was, witam. Takżto budu z wami do godziny 21. Dnes mamy sobotu, już 21 czerwca, tepłą, hardu sobotu, jaka pomaleńkę nam się bliży już do kincia, ale wy się nie trapte, bo dobrą muzyku zahramy, rozweselimy się i przy tym sobie powiemy o tym, co перед нами, а перед нами дуже доброго, бо помаленьки будемо входити в вакаційний час, тотіж час лемківських подіватр, фестивалів, тих стріч, де любимо ходити, ну і передовшитки ся веселити. Так що запрашам, зачинаємо.

0: Ne było, a je. W kince sme się doczekali.
1: Tu wam kińskie radio.
0: Lemkiuski głos w twojej chyży.
2: I wertam do was po pererwi. Przed chwilką jem wam anonsował Lemkiusku Vatru w Michalowi, jaka bude 31 lipca do 2 sierpnia. No a pered nami też 15. już rusyńska Vatra w Małym Lipniku na Priaśuszczyni. To takoj na granici Lemkowiny i Priaśuszczyny, kiedyże byste popozerali sobie z Małego Lipnika za Poprad, tak budete widzieli nasze Lemkiuskie seło Andrijówka. No i samo sobą, jak jem Riuk, to takoj granicia. Ale medzi nami granic nie jem. Jeden naród, Rusyny, Rusnaka, Lemke. Tak że do Małego Lipnika też przyjdziemy 10. do 12. lipca 2026 roku. Bohaty program to już takoj neodouha, tak że anonsuję, dumajte i pro rusyńską Vatru w Małym Lipniku.
3: Доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайні у вигляді пісень побажання. Вітаннячко всім слухачам LEM FM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

0: Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie macie, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.
1: LEM FM. Vertom głowam do rozhľadu, predĺžame audiciu o doma za mikrofónom je Severian Kosovský a pri tých suboti, horiači suboti, ešte barže sa zahrieme dobrom rusínskom muzikom.

0: Ne było, a je. W kince sme sa dočekali.
1: Tuvem kinske radio.
0: Lemkiewski hovos v tvojich hyžek.

No i tak dorosła część pomaleńkę się budu z wami praszczał. To takoj była audycja o domaś, jak usted dnes hodny byli czuty priamo z krakiwskiego mobilnego studia, bo tale dnes do was wysyłam. Za to wieczór wam kraśnie dziękuję. Do poczucia o tyżden. No a był z wami Severian Kosowski.

Harlem FM na żywo. Wieczór z radiem Lem FM. Den z radiem Lem FM.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

LEM FM. Sto szist i szist gorlyci, sto try i wisem polkowyci. LEM FM to twoje radio.

M znamy. W znamy. Razem daje LMFM.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

LEM FM. 106 i 6 Gorlici, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

котрим ти ж побиваєшся, яку пізню годину

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siwy syneczok.
7: I sam łoron.
8: Dziewięć drozdiów.
9: Dziesięć dyczat.